miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie do tych twych.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: przegód. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale

0: pojawia się Ellie Goulding, pojawia się Illenium i pojawia się Piątek. Tak automatycznie, możemy spróbować zagrać wam ten numer w poniedziałek. Ciekawe, czy tak,
1: czy
0: że
1: też
0: będzie...
1: tak zadziała.
0: Będziemy mieli piątkowy nastrój. To jest RMF Max, tu jest Asia Meus, tu Irek Jakubek. Siemano, rano.
1: Dzisiaj mamy 8 dzień maja w kalendarzu i to jest dzień zwycięstwa, bo to właśnie dzisiaj, tylko 81 lat temu, wygraliśmy II wojnę światową.
0: Brawo my! Pozdro dla wszystkich, których dziadek też miał taki medal jak mój. Od Lublina do Berlina.

0: Maksimum piątku w piątku. To jest właśnie ten numer. Upside down, boy, you turn me. I tak będziemy sobie nucić aż do wieczora.
1: Prezydent FIFA Fafarafa, Gianni Infantino, ten co o piłce światowej decyduje, powiedział, że ma wielkie marzenie. Chce, żeby spośród 211 krajów zrzeszonych w FIFA aż 50 mogło zostać mistrzami świata.
0: Świetnie.
1: Tak powiedział. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to, że wszyscy robią wszystko, by Polska została kiedyś triumfatorem mundialu.
0: Max. No tylko najtrudniej jest przekonać do tego planu piłkarzy.
1: Pracujemy nad tym.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: bujamy przy tym numerze.
1: Mokry i zimny czerwiec przed nami. Przynajmniej do połowy miesiąca pokazują nowe prognozy. Okresy zimna ze zwiększonymi opadami deszczu w całym kraju.
2: A przepraszam, jak deszcz, super, kochamy deszcz. Więcej deszczu, pani pogodo, i więcej informacji z regionu o 6:00 teraz u nas.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie, to czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Z tej wiadomości ucieszą się przede wszystkim studenci Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1 października zacznie działać nowa linia białostockiej komunikacji miejskiej. Będzie to linia numer 33. Gdzie nią dojedziecie? Powie wam Robert Bońkowski.
4: Nowa linia autobusowa o numerze 33 będzie dojeżdżała do kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego. Skorzystać będą mogli z niej na przykład studenci dotychczasowych kierunków, ale też żacy wydziałów filologicznego, filozofii kognitywistyki, historii i studiów kulturowych, którzy od nowego roku akademickiego będą uczyć się na kampusie uczelni. Linia wystartuje 1 października.
3: I zupełnie zmieniamy temat. Prawie 400 tysięcy złotych dostała białostocka Caritas na walkę z bezdomnością. Z RMF Max wiecie, że te pieniądze pochodzą z rządowego programu Pokonać Bezdomność.
5: My jako Caritas w diecezji białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Raginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób.
3: A na co zostaną przeznaczone otrzymane pieniądze?
5: Na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności.
3: Mówi dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Radkiewicz. W sumie na Podlasie na walkę z bezdomnością trafiło ponad 1 200 000 złotych. To warto wiedzieć z RMF Max. W poniedziałek w Choroszczy będzie można za darmo sprawdzić znamiona skórne. Mobilny gabinet zaparkuje na rynku 11 listopada między 10 a 16. Specjaliści ocenią ryzyko czerniaka i innych nowotworów skóry. Z konsultacji mogą skorzystać osoby od 5 roku życia. Choroszcz będzie pierwszym przystankiem dermobusa, który później odwiedzi Mońki, Michałowo, Wasilków i Białystok. Tymczasem trwa funduszowy maj. Do wspólnego świętowania zaprasza Epicentrum Nauki w Białymstoku. 16, 20 i 24 maja przygotowano sporo atrakcji, między innymi interaktywne wystawy, nowoczesne stanowiska VR oraz symulatory, które pozwolą doświadczyć nauki wszystkimi zmysłami. Będzie można sterować samolotem w symulatorze lotu, poczuć emocje skoku ze spadochronem, wziąć udział w wirtualnych misjach ratunkowych, a także zobaczyć spektakularne pokazy, takie jak śpiewająca cewka Tesli grająca muzykę z błyskawic. W RMF Max na koniec jeszcze krótko muzyczny akcent. Na podlaskie inhalacje muzyczne zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Na scenie wystąpi artystka wyjątkowego formatu Weronika Bochat-Piotrowska, aktorka musicalowa i dubbingowa od lat, związana m.in. z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie oraz Operą i Filharmonią Podlaską. Koncert odbędzie się we wtorek w remizie OSP w Drozdowie o 18:00. Wstęp jest wolny.

0: I jak co dzień do pracy słem, a tu nagle taka fajna piosenka. 8 minut po godzinie 6, hity na maksa są u nas w RMF Max.
1: I dzień dobry na maksa, mówimy wam my, Asia Meus, Irek Jakubek, cześć, ten piątek.
0: I to muszę wam powiedzieć, że jeszcze przed chwilą to była moja po prostu koleżanka z pracy, Asia Meus, ale tak, teraz mogę nazywać cię boginią Asią Meus.
1: Możesz mnie nazywać jak chcesz.
0: Jesteśmy wyraźnie wzruszeni tym, że przynajmniej na południu Polski wreszcie zaczął padać deszcz i to nam się bardzo podoba, bo susza jest niemiłosierna.
1: Tak, i nie musicie wcale mi dziękować.
0: I dlaczego musimy dziękować
1: Asi? Musimy.
0: Dziękujemy się, Asiu.
1: Umyłam wczoraj wszystkie okna w domu. Wszystkie.
0: Okna. Kto wszystkie myje okna tydzień po majówce? Tylko ktoś, komu na sercu leży sprawa deszczu w całym kraju.
1: Właśnie.
0: Bo wiadomo, umyjesz okna albo umyjesz auto, od razu zaczyna
1: padać. Nie, auto nie działa. To muszą być okna.
0: Aśka mieszka w szklarni, także wiecie, to jest trudny temat.

0: z numerem idealnym do waszych samochodowych głośników. W sam raz na podróż na przykład do pracy o tej wczesnej porze. 6:16 na zegarach.
1: I pół, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego dzisiaj wcześniej wyjechałem, a jestem spóźniony. To na pewno nie wina deszczu, to nie wina pogody. To być może wina oszczędności. Bo jak ktoś ma elektryczny samochód, to tak wolniej trochę, że tak powiem, się zbiera, żeby mu na dół... Nie śmiej się, że ja nie mam, ale...
0: Ja też nie mam.
1: Ale nie śmiej się, mówię w imieniu tych, którzy mają i już nie mogą się doczekać. Słuchajcie, wraca temat elektrycznego polskiego samochodu.
0: Tak, ma być nowy polski elektryczny samochód. Nowy. Nie, żebyśmy już jakiś mieli, ale ma być nowy. Nie będzie to Izera i ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: W 2029 roku, liczone w latach słonecznych najprawdopodobniej. One trwają trochę dłużej niż te nasze ziemskie. Tak tylko mówię, żeby się nie trzeba było tłumaczyć, nie? Że 2029 miało być, a będzie trójka zamiast tej dwójki, niestety z przodu. 3029. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Kiedy ściany są ocieplone, a okna i drzwi szczelne, ogrzewanie mieszkań kosztuje mniej. Sfinansuj termomodernizację budynków wielorodzinnych unijną pożyczką z Banku Ochrony Środowiska. To pożyczka ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem od 1 do 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Sfinansujesz nią nawet 100% inwestycji. Dodatkowe informacje znajdziesz na bosbank.pl. Pożyczka udzielana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
3: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
4: A nie mówiłem?
3: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
0: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
12: Tu się łapie flow.
13: Made my day.
12: RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

0: bardzo się lubimy z Black Eyed Peas, zwłaszcza o 6:30, ale posłuchajcie, jak ona pięknie brzmi, wchodzi do nas pani Ala. Yeah, w tej srebrnej zbroi. I mówi, Eurowizja jest nasza. Módlcie się za mnie, ludzie w Polsce, módlcie się.
1: Yeah. Może się okazać, że naszej Alicji Rzemplińskiej, bo to jest nasza reprezentantka polska, nie będzie potrzebna żadna modlitwa, bo ten numer, jak piszą internauci w komentarzach, jest w ogóle znakomity.
0: Pray! Przypomniał mi, że muszę zrobić pranie. Dzisiaj, przepraszam, co będziesz robił dzisiaj?
1: 12 maja trzymamy za Ale kciuki w pierwszym półfinale Eurowizji.
0: Wszyscy. Cały maks.

0: bardzo dobry zestaw słów na piątek. Piątek i loko się super łączą.
1: Ekstra 22 minuty i godzina 7 z wami od rana. RMF Max i zadyma w Łodzi. Zadyma w Łodzi na pokładzie Elki, samochodu nauki jazdy. Okazuje się, że jeden kierowca w Łodzi zwrócił uwagę instruktorowi nauki jazdy, że ten, ucząc młodego kursanta, rozmawiał przez telefon komórkowy i zmieniał przy okazji biegi.
0: Czyli jechał w jednej ręce miał telefon, a w drugiej miał biegi.
1: Tak, miał jeszcze usta, nakrzyczał na tamtego kierowcę, potem panowie wysiedli.
0: Potem pięści.
1: I zadyma i tak dalej. Także jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie wam, jeżeli szykujecie się do kursu nauki jazdy, proponował wersję premium, jeżeli chodzi o kurs, tak żeby można było doświadczyć naprawdę wszystkich sytuacji na polskich drogach, na wszelki wypadek się nie guźcie, nie? A tak na wszelki wypadek. Bezpiecznej i szerokiej drogi dla każdego, kto o poranku słucha RMF Max. 21 minut przed godziną 7.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.
6: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Dajcie sobie zatankować energią wasze piątkowe akumulatorki, tak żeby śmigła, które macie, wiecie gdzie, żeby zdążyć, kręciły się jeszcze szybciej.
1: Te śmigła też.
0: 10 minut i godzina 7. Operatorzy śmigła, Asia Meus, Irek Jakubek. Na całego poranek na maksa. Wiecie, wiemy, że to lubicie. Oj tak.
1: Wiemy też, kim chcą zostać dzieci, zwłaszcza te dzieci takie uzdolnione, szeroko rozumiane jako uzdolnione dzieci.
0: Influencerami, TikTokerami.
1: Nie, w ogóle nie. To już teraz jest passé. Teraz dzieci chcą być cukiernikiem, albo policjantem, piekarzem, agentem ubezpieczeniowym.
0: Okej.
1: No.
0: A prezenterem programu porannego radiowego. Ej, dzieci, obudźcie się! To jest fajna robota.
1: Nikt na to nie wpadł, bo patrz, no.

0: Flesza. To jest to, co robi nam dzień. 4 minuty i 7.
1: A o 7 we Fleszu informacje drogowe. Krajowa 91 z utrudnieniami. No i będzie też flesz sportowy i prognoza pogody.
0: Ci, co chcą być dobrze poinformowani, słuchają RMF Max o poranku.
2: Reklama. Kaufland jest fresh,
3: fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
12: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
14: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
14: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
14: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
18: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
20: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM. Just keep watching.
2: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w figułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Krajowa 91 w Pomorskiem otwiera to poranne wydanie Flasha. Problemy na odcinku Pszczółki Gdańsk w pobliżu Pruszcza Gdańskiego może się teraz korkować. Osobówka wypadła z jezdni, wprowadzono ruch wahadłowy.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Tej nocy doszło do wymiany ognia między siłami USA a irańskim wojskiem w rejonie Cieśniny Ormus. Amerykańskie okręty odparły ataki, odpowiedziały uderzeniami na irańskie cele wojskowe. Prezydent USA przekazał stacji ABC News, że to, tu cytat, miłosne stuknięcie. I mimo nowej wymiany ognia z Iranem, zawieszenie broni nadal obowiązuje. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. A wojna na Bliskim Wschodzie odbija się na rynku lotniczym. Chorwacki narodowy przewoźnik Croatia Airlines odwołuje loty. To łącznie 900 rejsów. Powodem jest wzrost cen paliw. Redukcja dotyczy połączeń zaplanowanych na przyszły kwartał, czyli od lipca do września. A dziś w stolicy zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski. Bruksela w ramach SAFE ma na razie wypłacić 15-procentową zaliczkę. To 6,5 miliarda euro.
3: Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii.
2: Mówiła Katarzyna Szymańska-Borginą. Polska może otrzymać nawet 190 milionów złotych w nisko oprocentowanych pożyczkach. Uroczystość podpisania umowy o 13.30 w siedzibie kancelarii premiera. A teraz czas już na informacje ze świata sportu. Tuż po tym prognoza pogody. Bądźcie z nami. Aston Villa w finale Ligi Europy ograła Nottingham Forest 4-0 dla ekipy Mattiego Kesha. To pierwszy finał europejskich rozgrywek od 1982 roku. A w Sosnowcu wczoraj popisali się nasi hokeiści. Na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2. Dziś starcie z Litwą. Tymczasem w Spale trenują już nasi siatkarze. Szykują się do Ligi Narodów. 21-letni rozgrywający drużyny z Siedlec Marcel Bakaj podkreśla, że to dla niego okazja do wielkiego rozwoju.
4: Tutaj mogę czerpać wiedzę od trenera Nicoli, szlifować, wiedzieć, co robię źle, co mogę poprawić i stawać się po prostu lepszym siatkarzem.
2: A pierwszy turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają w czerwcu. Jeżeli uznamy, że piątek to jest wstęp do weekendu, no to średnio się zaczyna, dlatego że dziś w wielu miejscach mają dominować chmury i te chmury przyniosą opady deszczu. Miejscami może też zagrzmieć. Te burze pojawią się głównie na południu i na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie może się odrobinę przejaśniać w ciągu dnia. Będą też jakieś takie krótkie rozpogodzenia. Na termometrach trochę mniej niż ostatnio. 11 stopni z plusem w Trójmieście. 15 w Warszawie, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim. 16 to Katowice i 19 Rzeszów.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: Są 7 minut po godzinie 7, słuchajcie tego.
1: 7 po 7!
0: 7 po 7, słuchajcie, są miejsca, gdzie 7-7 znaczy więcej niż 6-7.
1: Koniecznie to... pomyślicie sobie życzenie, jeszcze macie parę sekund.
0: Powiecie, jak jest 7-7, 8-8, 9-9, to Asia wtedy ma naprawdę dobry moment, w którym na przykład dzisiaj o co prosimy, bo ja bym poprosił o tańsze truskawki. Tańsze truskawki,
1: słuchajcie. Przyda się wszystkim.
0: W truskawkowym studiu RMF Max o poranku niech pachnie truskawkami także w waszych domach.
1: Ach, no niech pachnie, bo tanio to w tym roku raczej nie będzie, mówią plantatorzy. Pogoda, przymrozki, tu susza, tam znowu za mokro i truskawka polska na ten moment drogo, 32 zł mniej więcej za kilogram.
0: To wcale nie jest drogo. Jak wiesz, dlaczego tak mówisz, że to jest drogo?
1: No, drogo jest.
0: A 30 zł za truskawkę, drogo, bo jeszcze nie wiesz, ile będą kosztowały truskawki u Magdy Gessler. Tam jest zazwyczaj 4 razy więcej niż normalnie. O, drogo, 120. Pokroić panów plasterki? Nie, dziękuję. Popatrzę sobie tylko.

0: Wiemy, że to jest jeden z waszych ulubionych numerów na piątkowy poranek, dlatego wam go gramy z taką przyjemnością tu w RMF Max. Body Talk i Ale Farmer.
1: Oj tak, jakie macie dzisiaj piątkowe emocje? Co tam z piąteczek w drodze do pracy? Takie jedno słowo, które dokładnie określa ten piąteczek, to będzie przepustka do gry o 300 zł.
0: To słowo, które wam teraz spadnie do głowy, które opisuje wasz piątek, wysyłacie SMS-owo pod numer 3001 3001, bez żadnych ekstra kosztów. Jak napiszecie dwa słowa, to też się nie obrazimy, ale jak będzie jedno, to będzie super.
1: Wiesz, jakie mam dzisiaj słowo?
0: Ojej, boję się.
1: Imię mam dzisiaj, Ksawery. Podszedł do mnie wczoraj na korytarzu radiowym, mówi: Pan Irek z radia? Jezu, pozdrowi mnie pan przez radio. Ja mówię: Ksawery. A Ksawery: nie ma pan psychy, żeby mnie pozdrowić.
0: O Ksawery, tak się nie bawimy.
1: Dobrego dnia w szkole dla wszystkich, którzy teraz jadą ze swoją ekipą w samochodzie. Pozdrowienia. A jeżeli macie jedno inne słowo, które dokładnie określa wasz piątek, dajcie nam znać SMS-em 3001. Zagramy za chwilę o 300. 18:07.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Kebab wieprzowy bez kości. Standardowa cena to 17,99, ale z naszą aplikacją Arhelan po aktywacji kuponu płacisz tylko 14,99 za kilogram. Świeże produkty, realne oszczędności. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii, 530 944 444.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: celem urodziny męża, leżenie koniczynka mokro.
1: Ale macie dobry piątek dzisiaj, fajnie.
0: Piątek jednym słowem, tak pisaliście SMS-owo na 3001, żeby tak jak Patrycja zagrać o 300. Wy się mano.
1: Cześć, Pati.
2: Cześć, witam was wszystkich jeszcze raz.
0: 29 minut po godzinie 7. Patrycja, jednym słowem twój dzień to...
2: urlop.
1: O, dziewczyno, zaszalałaś. Na urlopie przyda się ekstra kaska, więc zapraszamy cię na wycieczkę po pieniądze.
0: Tak, a że startują juwenalia w całym kraju, więc będziemy w takiej ulubionej miejscowości wszystkich studentów, zwłaszcza tych z zagranicy.
1: Czyli jedziemy do Szczebrzeszyna. Razem. I będziemy cię pytać, kto do Szczebrzeszyna ma dzisiaj bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobra odpowiedź zostaje. Zostawiamy pieniądze, zła zabieramy.
0: Prostszą od Szczebrzeszyna nazwę ma tylko Brzysko-Żystewko. I to jest początek mojej trasy.
1: A ja jadę z miejscowości Dzierżążno. Kto ma bliżej, Patrycja?
0: Do Szczebrzeszyna. Asia czy Irek?
2: No. Myślę, że Irek.
0: I dobrze! Pięknie!
1: Wow, wszystko wyobronione. Okej. Do Szczebrzeszyna ja jadę z uroczej miejscowości Jazga Rzewszczyzna.
0: A ja pozdrawiam studentów z zagranicy, z Wytrzyszczki, skąd startuję, jadąc do Szczebrzeszyna.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Irek jeszcze raz.
1: Widzisz, teraz się pomyliłaś.
0: Dobrze, zapamiętaj tę odpowiedź na ostatnie pytanie. Bo ja do Szczebrzeszyna jadę z Rzeżęczyc.
1: A ja jadę z miejscowości Ejszeryszki.
0: Ryszki. Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: To pewnie Asia tym razem.
1: Oj,
0: stuwa jest dla ciebie, bo tym razem bliżej miał Irek. Ale słuchaj, jak dostajesz stówę i sombra z dedykacją od poranka RMF Max, to masz super piątek, prawda? Na urlopie.
2: Tak, super.
0: Pozdrowienia, pięknego dnia.

0: A niech będzie, że ze specjalną dedykacją dla naszej branży beauty, która pewnie już pod salonami w pełnej gotowości przedweekendowo będzie przyjmować dzisiaj klientów i klientki.
1: Och tak, pogoda robi wszystko, żeby wam się włosy słabo układały, ale zaufajcie ekspertkom i one zrobią przynajmniej taką radość na waszej głowie, jak radość w głowie kierowców. Robi to, co widać teraz na wyświetlaczach przy stacjach benzynowych. 6, 4, 1, 7, 1, 7, to diesel, 7, 3, 7, to godzina.
0: Spokojnie. Żeby się wam nie pomyliło przypadkiem.
1: Absolutnie.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
7: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: I po reklamie.
18: Tu jest RMF Max.
19: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
20: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
21: Hit na maxa.
18: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Fajta 2115, bo do hitów na maksa to my mamy...
1: Nosa
0: i w sprawie nosa, 11 minut przed godziną 8, redaktor Joanna Meusz.
2: Bo są nowe badania w sprawie nosa.
0: Nosa, mamy od tego ludzi, poczekaj.
1: Nosa.
2: Właśnie,
1: nosa.
2: Dziękuję panie Mikel Telo. Okazuje się, że atrakcyjność naszego nosa...
1: Nosa.
2: Ma duże znaczenie i wpływa na to, jak nas postrzegają inni, bo jak masz taki nieatrakcyjny nos, to patrzą ci na usta.
0: A jak masz atrakcyjnego
1: nosa,
2: to wtedy długo patrzą ci na oczy, a raczej w oczy.
0: A czy najważniejsze jest, że jak nie masz tego atrakcyjnego za przeproszeniem
1: nosa,
0: to żeby odkryć w sobie coś, co masz atrakcyjnego i wtedy nikt ci nie będzie patrzył na tego.
1: Nosa.
0: Najtrudniej mają ci, co mają atrakcyjne wnętrze, tak jak ja, ale ja was doskonale rozumiem.

0: Bardzo się lubimy z Katy Perry i jej Hot and Cold, ale wybacz Kaśka, w sprawie czy gorąco, czy zimno, to my mamy ekspertów w kraju nad Wisłą i sprawdzone prognozy pogody. One będą zaraz po fleszu RMF Max, który u nas punktualnie za 4 minuty.
1: A po 8:00 też fajnego dla was wszystkich. Będziemy rozdawać 4 wejściówki do parku rozrywki.
2: Uhu. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 8 to oznacza najnowsze informacje w skróconej formie. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Od wtorku strażacy próbują się uporać z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu działają strażacy, policjanci, pracownicy lasów państwowych i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja trwa, polega na obecnie na dogaszaniu zarzewi ognia. Na szczęście tej nocy popadało, więc sytuacja zaczyna się stabilizować.
2: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
1: Mówił brygadier Karol Krocie z Państwowej Straży Pożarnej. Nad kredytobiorcami w Polsce zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
3: Perspektywa obniżki wydaje się mało, bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
1: Mówił wczoraj szef NBP. Tymczasem kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, bo dziś na stacjach paliw jest taniej. 95 kosztuje maks 6,41 zł, czyli o 5 groszy mniej niż wczoraj. Olej napędowy stoi po 7,17 zł. W tym przypadku to jest 9-groszowy spadek. Zaglądamy jeszcze na polityczne podwórko, bo za 2 godziny w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ze stanowiska szefa BBN, przypomnijmy, zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami cały czas, a tuż po tym najnowsze informacje od synoptyków. A zaczynamy od piłki nożnej. Wice Europy Aston Villa rozbiła wczoraj Nottingham Forest 4-0 i zagra w finale to 20 maja w Stambule, a dziś 32 kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Starcie Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce 18. No, sporo będzie działo się także na koszykarskim parkiecie. Rusza faza play-in Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek zmierzy się z Zastalem Zieloną Górą.
4: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Jedziemy walczyć o wszystko.
1: To Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu Zielona Góra. Start spotkania o 18, a o 11 na korcie w Rzymie pojawi się Iga Świątek, nasza tenisistka. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 powalczy z Katie McNally. No, piątek niestety nie prezentuje się dobrze na tej pogodowej mapie, a przede wszystkim ze względu na temperaturę, bo maksymalnie dziś na termometrach od 10 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 15 w centrum kraju, do 19 na południu. Jeśli chodzi o chmury, one będą dominowały, raczej pojawią się też opady deszczu, a miejscami na przykład na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Natomiast zachód kraju może dziś liczyć na rozpogodzenia w ciągu dnia. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale chwilami też powieje silniej. Jutro 18 stopni.
5: A teraz 4 po 8.

0: Na głośnik mi tak robi, że ula la la la la. 8
1: to
0: minut.
1: Trudne.
0: O, trudne. 8 minut. Ułożyć ładny rym do na z głośnikiem.
1: Zasłucha na.
0: Oczywiście.
1: Trzeba było zapytać.
0: No. I słynna łagodność, Irek Jakubek. Tak, swój chłop wiecie jak jest.
1: Zapamiętajcie to imię.
0: Tak?
1: Wacław Milewski.
0: Pan Wacław.
1: Z Poznania. Pan Wacław ma 100 lat. No. Skończył właśnie świeżutko.
0: Super.
1: I nadal pracuje w swoim warsztacie mechanicznym, który założył, jak miał 19 lat.
0: Wow, i wcale nie dlatego dalej pracuje mimo 100 lat, że się dowiedział, ile by dostawał na emeryturze. Pracuje, bo to lubi. A dobra wiadomość jest oczywiście, oprócz pozdrowień i dużego życzenia zdrówka dla pana Wacka, jest dobra wiadomość jest taka, że dziś jest piątek.
1: No.
0: A pan Wacław w weekend ma nieczynne. Mam nadzieję, że wy również. To jest Bledka. Zrobi nam jeszcze lepszy piątek.

0: jest numer z kategorii tych, których jak się raz rano posłucha, to przez cały dzień trudno się z nimi rozstać. Dlatego je wam gramy w RMF Max.
1: Cudownie, bądźcie z nami przez cały dzień, bo co krok i hity na maksa i wejścióweczki, na przykład 4 do parku rozrywki. Hello!
0: Odpalamy głosówki, wysyłamy je na Messengera RMF Max, a dzisiaj w temacie aktualnym dla całego kraju.
1: O, sezon kosiarkowo-ogrodowy ruszył, więc w porannym konkursie, bo tak nazywa się ta zabawa.
0: Bądź kosiarką.
1: Naprawdę?
0: No a nie?
1: Bądź kosiarką.
0: Bądź kosiarką i tą swoją kosiarkę, która u sąsiada albo w twoim ogrodzie już od rana pracować będzie. Pewnie jutro wyślij nam głosówkowo na Messengera RMF Max.
1: A jak mieszkasz w bloku, to tym bardziej wyślij siebie jako kosiarkę Messengerem RMF Max, bo 4 wejściówki do parku rozrywki być może będą twoje.
2: Max. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
11: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: 28 minut po godzinie 8. Dzisiaj w porannym konkursie łatwo nie było, bo by zdobyć wejściówki do Energylandii trzeba było stać się kosiarką.
2: Nie dam ci spać.
1: To jest Kuba, typowy kosiarz.
3: Można być też spalinową kosiarką, jak Marcin.
1: O, proszę. Marcin jest nawet kosiarką żyłkową.
3: O, proszę.
1: W tej samej kategorii występuje u nas również Wiktoria. Pragnę zwrócić uwagę na BHP kosiarki Wiktorii. Jest nawet

0: Osłona na oczy, super, super.
1: Wszystko tak jak być powinno, a cztery wejściówki do Energylandii dzisiaj wędrują do...
0: Marka!
1: Zatrybił.
0: Zapalił i ogarnął cały trawnik na waszym osiedlu jutro o 6 rano.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: A po weekendzie wejścióweczki do Energylandii, pewnie że cztery, oczywiście, że wracają gdzie?
1: Tu w RMF Max.
0: 8:30.
3: Jest druga 05.
0: 8:30.

0: playlista, która brzmi jak Weekend. Ona jest zawsze w piątek, a czasem już w czwartek po południu się ustrzeli taki wyjątkowy numer na antenie RMF Max.
1: Poproszę o duże brawa, bo mamy polski sukces, za tym się należy chwalić. Nasza polska miejscowość, Piwniczna Zdrój, właśnie pokonała ponad 11 tysięcy miast w Europie.
0: Brawo!
1: I wygrała w zestawieniu miasta najbardziej odpornego na zmiany klimatyczne.
0: Super.
1: Masa zieleni, jeszcze więcej błękitu, wszystko w Piwnicznej.
0: Piwniczna Zdrój, Małopolska, brawo Polska, super. Chcecie to poczuć, to powietrze odporne na zmiany klimatu i w ten weekend do Piwnicznej Zdroju nie dacie rady?
1: No.
0: Przyjechać, nic nie szkodzi.
1: Tak, da się coś zrobić?
0: Oczywiście. Schodzisz na dół do Piwniczny, swojej w bloku Piwniczny i robisz tak... I czujesz powietrze odporne na zmianę klimatu, taki przyjemny chłodek, a jakbyś Asia zeszła do Piwniczny u siebie i nic nie poczuła,
1: to
0: znaczy, że masz komórkę lokatorską, a nie Piwniczny.
1: Aha.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: John Summit i The Chainsmokers. I tak właśnie powinien brzmieć dobry piątek.
1: I tak brzmi na antenie RMF Max. Róbcie sobie głośniej Maxa, bo powiemy wam o epidemii. Bez obaw, spokojnie. Epidemia niebieskich kropek.
0: Tłumacz pan, o co to chodzi?
1: Niebieskie kropki to są wolne miejsca, niesprzedane bilety na koncertach, na dużych halach. Jak możesz sobie kupić jakiś bilet, to jeszcze to on jest zaznaczony taką niebieską kropką, jak wchodzisz na serwis sprzedający te bilety i te niebieskie kropki oznaczają, że ktoś tych biletów nie kupił i tych ktośów jest na tyle dużo, że wielkie gwiazdy światowego formatu odwołują swoje światowe turne, bo epidemia niebieskich kropek
0: dopadła. Na szczęście my mamy na to sposób. Mamy koncerty, na których nie ma żadnych niebieskich kropek.
1: To jest Edyta Górniak z Kolim, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Grubson, Oskar Cyms i wielu, wielu innych. Pamiętajcie o naszej wakacyjnej trasie Lato na Maxa. A kto już by sprawdził, teraz właśnie będąc w pracy, czy u niego będziemy z naszą trasą Lato na Maxa, ten sobie teraz wchodzi www.rmfmax.pl.

0: 14331 za mało.
1: 16500 za dużo.
0: Zapamiętajcie te kwoty. Gdzieś pomiędzy jest to, co możesz wygrać. Tak, dzisiaj tu w RMF Max. Jak zapewnić sobie jeszcze więcej szans na wielkie pieniądze? Powiemy wam po 9:00.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
4: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: 97 i 5 FM.
1: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od trumny na kółkach Paweł Kozanecki trafił dziś do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: O poranku czas na skrót informacji z regionu. Przed nami długi majowy weekend. Jeśli planujecie go spędzić w lesie, zachowajcie szczególną ostrożność. Ściółka w podlaskich lasach jest skrajnie sucha. Mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. O zaproszenie ognia nie trudno.
3: My do tych terenów leśnych serdecznie zapraszamy, ale apelujemy. Nawet mały niedopałek papierosa, parkowanie pojazdów w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych, to jest niezwykle istotne. Taki rozgrzany katalizator to jest jak zapalniczka do lasu. Ogromna prośba o zdrowy rozsądek.
1: Apeluje rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Na szczęście z prognoz IMGW wynika, że dziś na Podlasiu ma padać deszcz. Do południa opady mają być słabe i przelotne, nieco mocniejsze po południu. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. O poranku w RMF Max serwujemy wyniki rekrutacji do białostockich przedszkoli.
4: Miasto Białystok przygotowało ponad 9 tysięcy miejsc wychowania przedszkolnego. Edukację przedszkolną kontynuować będą, czyli te dzieci, których rodzice zdecydowali się na kontynuowanie nauki w przedszkolach miasta Białystoku, to jest 6421 dzieci, a w rekrutacji uczestniczyło 225 kandydatów.
1: Ile dzieciaków już zostało zakwalifikowanych do placówek?
4: Na ten moment zakwalifikowaliśmy do naszych przedszkoli 2121 dzieci, z czego ponad 95% rodziców potwierdziło wolę zapisu dziecka do przedszkola.
1: Mówi wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 25 maja. A na koniec szybka akcja pod nazwą Rozkręcamy świadomość o raku jajnika. USK w Białymstoku zaprasza dziś na rajd rowerowo-rolkowy organizowany z okazji świadomości raka jajnika. Oprócz rajdu zaplanowano też piknik zdrowotny, na którym będą na Was czekać konsultacje specjalistów i badania profilaktyczne. Rak jajnika to jeden z najtrudniejszych do wykrycia nowotworów. Często rozwija się bez wyraźnych objawów, dlatego bywa nazywany cichym zabójcą. Rajd wystartuje o 16:30 spod Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Będzie dziś zimno, pochmurno i deszczowo. Meteorolodzy prognozują, że na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy nie więcej niż 10 kresek. No i do tego specjalist IMGW przez cały dzień zapowiadają przelotne opady deszczu, ale ten deszcz jest nam potrzebny. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, ale rośnie. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: 4:04, idealny moment, by mieć dla Was super propozycję. Zwłaszcza jeśli lubicie się naprawdę grubo zabawić.
6: 30 tysięcy ekstra szans.
5: Albo 15 tysięcy super szans.
6: Albo trochę mniej, bo 5 tysięcy super szans, ale wszystkie jednakowo super.
5: A wszystko po to, by zagrać te pieniądze, które w zabawie za dużo, za mało już są naprawdę blisko. Sprawdzajcie to na www.rmfmax.pl.
6: I pięknego weekendu i do poniedziałku. Asia Jerek, pa, pa.

0: Dobry beat na dobre wejście do pracy to Pink Panthers i Zara Larsson z numerem Stateside. Na dobre wejście w pracy w ten piątek, bo kochani, tak, dzisiaj już jest ten dzień, który nam rozpoczyna weekend, więc tylko kilka godzin, tylko odbębnić swoje i można odpinać wrotki i można już weekend rozpoczynać na poważnie. Warto go rozpocząć z RMF Max, więc dobrze, że jesteście z byle do obiadu. Filip Kliber z wami, siemano, hej, cześć.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie boczek wieprzowy bez żeberek w super cenie. Jedynie 17,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Zanim kawa wjedzie i zacznie działać, to my już działamy z hitami na maksa. Akcent i Don't Leave Me w RMF Max Podlasie. Są afery w mieście i my takie afery też wam przedstawiamy. Są zmiany, jeżeli chodzi o MOSIR i jeżeli chodzi o regulamin MOSIR-u w kontekście parku wodnego, ponieważ do niedawna, jak się wchodziło na saunę albo jak się wchodziło na tą strefę spa, to czas basenowy zostawał zatrzymywany. Ale teraz, jak się okazuje, ten czas zatrzymywany nie jest, no i potem trzeba dopłacać dużo większe kwoty niż do tej pory to było. I tak szczerze zastanawiam się, czy to jest naprawdę coś, co musi martwić, bo ja wiem, ja widzę, co się dzieje w Polsce. Są różne incydenty na basenach. Naprawdę przeróżne incydenty. Akurat jeżeli chodzi o incydent zatrzymywania czasu, to jest mały pikuś. Za to u nas wielkie hity. Kungs i Galaxy już teraz wjeżdża.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A czy ty wiesz, że w RMF Max można wygrać hajs z przedziału 14 331 zł, a 16,5 tysiąca, pojechać sobie za to na wakacje, zrobić remont w domu, zrobić remont w końcu tej łazienki, która czeka już trzeci rok na to, żeby poprawić te płytki. Można to wszystko zrobić dzięki jednej wiadomości, bo już jeden SMS wysłany za 3,69 o treści Max na 7327 wchodzi do gry właśnie o taki pieniądz. Wiem, masz zablokowane SMS-y premium. Wejdź na rmfmax.pl i zgłoś się do zabawy online. Tam też szczegóły.
2: Reklama.
3: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: aplikacją tylko 4,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 5,99. Limit w aplikacji maksymalnie 3 sztuki. Polski pomidor żółty jedynie 11,99 za kilogram. Płyn Domestos 750 ml. Po aktywacji kuponu w aplikacji tylko 7,99 za sztukę. A olej polski 1 litr jedynie 6,99.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Kiedy ściany są ocieplone, a okna i drzwi szczelne, ogrzewanie mieszkań kosztuje mniej. Sfinansuj termomodernizację budynków wielorodzinnych unijną pożyczką z Banku Ochrony Środowiska. To pożyczka ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem od 1 do 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Sfinansujesz nią nawet 100% inwestycji. Dodatkowe informacje znajdziesz na bosbank.pl. Pożyczka udzielana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Playlista, co zrobić dzień.
2: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: Będzie dziś zimno, pochmurno i deszczowo. Meteorolodzy prognozują, że na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy nie więcej niż 10 kresek. No i do tego specy z IMGW przez cały dzień zapowiadają przelotne opady deszczu, ale ten deszcz jest nam potrzebny. Wiatr nie powinien dokuczać, powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest niskie, ale rośnie. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.

0: Od samego rana łupiemy, bo łupać możemy. Swedish House Mafia w RMF Max Podlasie i ich numer Wait So Long w byle do obiadu. Nie najbliższa sobota, ale kolejna sobota to będzie wyjątkowa sobota w Łomży, bo właśnie wtedy będzie Noc Muzeów i w związku z tym Łomża również swoje drzwi na muzea otwiera, ale nie tylko muzea, bo także galerie. Jeżeli chcielibyście skorzystać z tych wszystkich rzeczy za darmo, dokładnie, czyli najlepsza uczciwa cena, to musicie sobie przygotować bardzo dużo czasu i przede wszystkim wolną sobotę. Będzie na przykład otwarte Muzeum Północno-Mazowieckie, ale nie tylko, bo będzie też Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Diecezjalne, Hala Kultury, Galeria pod Arkadami, ale też m.in. Miejska Biblioteka Publiczna. Jeżeli chcecie poznać wszystkie szczegóły, zajrzyjcie na stronę Urzędu Miasta, ale pamiętajcie, trzeba sobie zarezerwować następną sobotę dla muzeów. W ten weekend można się pobawić, a w kolejną pójść do muzeum. A dlaczego nie? Fajna randka.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
11: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
11: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam na flash i pogodę. Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszenie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął w sumie 350 hektarów. Mimo że od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
2: Deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Od miejscowości Osuchy na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
1: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We fleszu o 10:00 czas na informacje z Białegostoku i regionu w pigułce. Nawet 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który nękał byłą partnerkę i dźgnął ją nożem. Kobieta poprosiła białostockich policjantów o pomoc, bo bała się o swoje życie. Przed byłym partnerem schowała się w samochodzie swojej znajomej. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, 45-latek zaczął uciekać. Zatrzymano go po krótkim pościgu. Mundurowi ustalili także, że od blisko roku uporczywie nękał kobietę. 45-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. To warto wiedzieć z RMF Max. Hulajnogi elektryczne mogą być dla dzieci zabójcze, ostrzega Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Z danych lekarzy wynika, że rośnie liczba dzieci, które trafiają do szpitala po wypadkach właśnie na hulajnogach elektrycznych.
3: I niestety dominują to ciężkie urazy, a do tego u młodszych dzieci, u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach.
1: Jeśli chcecie się dowiedzieć, ile dzieci tylko w majówkę trafiło do UDSK po wypadku na hulajnodze elektrycznej, słuchajcie kolejnych fleszy RMF Max. A we fleszu o 10:00 szybka, ale ważna wiadomość dla kierowców z Białegostoku. Jutro i w niedzielę będą zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta w związku z PKO Białystok Półmaratonem. Obejmą one trasy biegów oraz ulice przyległe, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazdy. Warto zerknąć na mapę z utrudnieniami, a znajdziecie ją na białystok.pl. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na warsztaty, na których będziecie się mogli odstresować na łonie natury. 15 maja chwila spokoju dla ciała i umysłu w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku. W programie znajdą się proste ćwiczenia oddechowe oraz elementy relaksacji. Akcja rozpocznie się o 12:30 i odbędzie się w ramach funduszowego maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: O słońcu na Podlasiu dziś zapominamy. Cały dzień ma być pochmurny. Do tego meteorolodzy prognozują też przelotne opady deszczu. Zimno. Zaledwie 10. Zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, ale z tendencją wzrostową. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Od świtu do świtu.
4: No i zobaczcie, jak ten czas leci. Jest już po godzinie 10:00. Wy dalej jesteście z RMF Max. Dalej słuchacie Byle do obiadu i Filip Kliber z wami. Siemano, hej, cześć. U nas hity na Maxa i banger za bangerem. A do tego nowości BTS i Swim już teraz.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

Dla tych, którzy w samochodzie, dla tych, którzy w pracy, dla tych, którzy wzięli sobie zdalne i wcale nie zazdrościmy, że akurat macie piątek w domu i przy okazji możecie zrobić całą masę innych prac. To dla was gramy takie hity jak ten, który teraz, czyli Miss California. Pamiętacie ten kawałek? Jasne, że tak.

0: Wiktor Waligura z nowością w RMF Max. To jego cztery pory roku w Byle do obiadu. A my cały czas wam przypominamy, że można wygrać ogromne, naprawdę ogromne pieniądze. Można do swojego konta dodać 5 dodatkowych cyfr i które składają się dodatkowo jeszcze na jedną kwotę. Kwotę z przedziału 14 331 a 16,5 tysiąca. Jeżeli coś pomiędzy wam teraz chodzi po głowie, to weź telefon do ręki, wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX, wyślij go na 7327. A ja, jeżeli tego SMS-a wyślesz właśnie teraz, to pomnożę go 123 razy, tak żebyś jeszcze w piątek miał więcej szans na wygranie kilkunastu tysięcy złotych. Chodzi coś po głowie? To nie czekaj. Wyślij MAX na 7327. MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało.
4: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyka zawsze po pierwsze.
9: Tu się czuję hity.
8: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Od razu się czujemy, jakbyśmy nie byli w pracy, jakbyśmy nie byli na zdalnym, jakbyśmy nie jechali właśnie samochodem, tylko jakbyśmy byli po prostu na wakacjach w jakimś fajnym klubie, bo tak działają właśnie numery od RMF Max Podlasie. To kawałek Talk to You w Byle do obiadu. A jeżeli się zastanawiacie, co można robić w ten weekend, to ja przypominam, jest cała masa atrakcji dookoła, nie tylko w Białymstoku, nie tylko w Łomży, ale generalnie w całym województwie. Natomiast mi się właśnie odpaliło, a tak wiecie, tak zupełnie przypadkiem mi się odpaliło, co tam można robić w Białymstoku i na przykład w niedzielę 10 maja można się wybrać całą rodziną na piknik rodzinny. Jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie to jest, jeżeli chcecie poznać najważniejsze szczegóły, wydarzenie na Facebooku oczywiście jest dla Was otwarte. Jeżeli teraz się do tego wydarzenia dodacie, to na pewno to Wam z głowy nie wypadnie. Ale dla tych, którzy uwielbiają na przykład połączenie nauki i sztuki, to jest 22 już Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki i to już w najbliższą sobotę. Także może być poważnie, może być na spokojnie, może być chillowo. Pamiętajcie, że można być przez cały weekend także z RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
1: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bardo Mrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bardo Mrówka. Ulica Warszawska 79.
11: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
18: Mi fan.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
18: O słońcu na Podlasiu dziś zapominamy. Cały dzień ma być pochmurny. Do tego meteorolodzy prognozują też przelotne opady deszczu. Zimno. Zaledwie dziesiątkę. Zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, ale z tendencją wzrostową. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max Podlasie.

I to są te hity, za co kochamy RMF Max Podlasie. To Dainoro, to Gigi D'Agostino, to kawałek In My Mind, za nami w Byle do Obiadu. Jednocześnie mamy takie numery, które sprawiają, że tętno samo się podnosi, ale też wiemy, że tętno będzie do granic możliwości rozciągnięte już w ten weekend, ponieważ w Białymstoku w ten weekend odbędzie się półmaraton i po pierwsze wiąże się to z utrudnieniami dla kierowców, także to też są dla was, drodzy kierowcy, bardzo ważne informacje na ten weekend, ale przede wszystkim dla wszystkich biegaczy, którzy będą brali udział w tym półmaratonie. Powodzenia, to po pierwsze, ale po drugie pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie playlisty, potrzebujecie jakiejś fajnej motywacji muzycznej, to my taką motywację wam możemy w RMF Max Podlasie zapewnić. Także biegnijcie, załóżcie sobie słuchawki, odpalcie sobie Maxa przez aplikację, bo taką przecież mamy i taką możecie pobrać. I między innymi niech wleci na waszą playlistę ten numer. To Gibbs i jego win. Zobaczycie, jak się szybciej biegnie do takich kawałków.

0: Reklama.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie.
3: 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
1: Podlasie 97 i 5 FM.
2: Jest 11. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów. Przypomnijmy, słowacki rząd wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
3: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
2: Tyle Maciej Pałachicki.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: We Flaszu o 11 wracamy do bardzo trudnej sytuacji w podlaskich lasach.
4: W tej chwili mamy wysoki stopień zagrożenia pożarowego, czyli ten najwyższy. Na ten stan wpływają różne rzeczy. To między innymi wilgotność ściółki, ale też wilgotność powietrza, suma opadów, kierunek i prędkość wiatru. To wszystko daje taki efekt, jaki jest, czyli mapa Instytutu Badawczego Leśnictwa praktycznie codziennie nie jest na czerwono.
2: Mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska, ale na popołudnie mamy dobre wieści od synoptyków. Zapowiadają na Podlasiu opady deszczu. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. Dziś drugi dzień Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W najbliższych dniach Uniwersytet w Białymstoku przygotował ponad setkę wydarzeń. Wśród nich
5: symulacja rozprawy sądowej, warsztaty fonetyczne Beat, Bit, Obite, a także warsztaty z ekspresji siebie w sposób kreatywny. Mamy także mapę myśli w kontekście komunikacji w social mediach.
2: Uniwersytet swój dzień festiwalowy organizuje we wtorek. Natomiast zwieńczeniem festiwalu będzie rodzinny piknik naukowy, który zaplanowano 17 maja na Horten Arenie.
5: Jak co roku Uniwersytet w Białymstoku będzie obecny, przygotuje szeroką ofertę atrakcyjnych wydarzeń naukowych podczas rodzinnego pikniku naukowego.
2: Zapowiada profesor Agnieszka Piekutowska z UWB. W ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki

0: Polski i Sztuki w czwartek o 11 w Auli Magna Pałacu Branickich odbędzie się debata oksfordzka. Jej uczestnicy, a będą to uczniowie 2 i 3 LO, zmierzą się ze śmiałą tezą, że palenie papierosów powinno być zakazane. Wygra ten zespół, który skutecznie przekona publiczność do swoich racji. A na koniec szybki apel białostockich wodociągów. Kanalizacja to nie śmietnik. Przekonacie się o tym, jeśli w niedzielę wpadniecie na festyn rodzinny przy Młynowej 52. W programie m.in. Laboratorium Małego Odkrywcy, ekologiczny quiz Koło Fortuny, mini pokaz maszyn i dronów, czy ekologiczny spektakl. Start o 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Pochmurne i deszczowe popołudnie zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Dziś nie ma szans nawet na przejaśnienia. Na termometrach skromne cyferki. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. No tu po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma być niskie. Biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: No dzień dobry, za godzinę będzie już po południu, a my dalej lecimy z hitami na maksa. Jazzy i Spritz na dobry początek godziny 11. Siemano!

0: Ile tu jest dźwięków, ile tu jest energii. To musi być Alex Warren i to musi być RMF Max. To musi być kawałek Fever Dream w byle do obiadu. A jeżeli chcecie bilety, czy to na Enrique Iglesiasa, czy to na Strefę 57, czy to może na koncert Madison Beer, albo na Taco Hemingwaya, musicie koniecznie przede wszystkim obserwować nasze media społecznościowe, bo tam tych biletów mamy jeszcze kilka, ale też musicie być z kanałem nadawczym. Tam te bilety będzie można wygrać po godzinie 17. Słuchajcie RMF Max, obserwujcie nas na Instagramie. U nas najlepsze koncerty, najlepsze bilety, te, które już w sprzedaży nawet nie są.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. To są właśnie te numery, których potrzebujemy do drugiej kawy w pracy, które potrzebujemy na skupienie, na relaks. No tak działają po prostu bęgery w RMF Max Podlasie. Co ja będę wam więcej mówił? Mam nadzieję, że wszyscy są już zrelaksowani i już w skupieniu czekają na kolejny mecz Jagi, która już jutro o godzinie 17:30 zagra z Pogonią Szczecin na własnym stadionie. No ale jestem na profilu, na fanpage'u Jagi, no i widzę, że jest sold out, więc jeżeli nie zdążyliście z kupieniem biletów, to zostaje wam telewizor, zostaje wam zgrzytanie zębów, że nie będziecie mogli być na trybunach, ale też przecież z telewizji fajnie się ten mecz ogląda. Przy okazji też być może akurat pojawią się jakieś ostatnie bilety, być może Jaga coś jeszcze dopuści. Warto obserwować media społecznościowe, warto śledzić, a RMF Max Podlasie warto słuchać dla takich hitów jak ten. To Dracula.

0: Dive into me w RMF Max 113 razy. Pomnożę każdego SMS-a, którego wyślesz właśnie teraz za 3,69 o treści Max, wysyłając go na numer 7327, a do wygrania kwota z przedziału 14331 a 16,5 tysiąca. Warto wysłać chociaż jednego SMS-a, żeby pomnożyć go 113 razy. Także bierz telefon i wysyłaj Max na 7327.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie podudzie z kurczaka w super cenie. Jedynie 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
6: Galeria mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria mebli AMS. Marczukowska 31.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
16: I po reklamie.

0: 10 FM.
1: Pochmurne i deszczowe popołudnie zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Dziś nie ma szans nawet na przejaśnienia. Na termometrach skromne cyferki. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. No tu po południu bez większych zmian. Ciśnienie ma być niskie. Biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: RMF Max Podlasie.

Houdini. To Eminem oczywiście, jego hit Houdini w RMF Max Podlasie za nami. Przed nami lato. Wiemy, że dopiero co się majówka skończyła, ale już teraz powoli trzeba myśleć o tym, co się będzie działo w czerwcu, a z tego, co czytam, w Łomży, w okolicach, matko jedyno, ile będzie rzeczy dla całych rodzin. Na przykład będzie olimpiada zdrowo i sportowo, 13 czerwca coś właśnie takiego rusza, ale będzie też turniej piłki nożnej kobiet i to już 20 czerwca dla dziewczynek, które mają mniej niż 12 lat, a więcej niż 8. I jeszcze będzie na koniec tak naprawdę roku szkolnego, na początek wakacji, piknik sportowo, taneczny, czyli integracja dla absolutnie wszystkich mieszkańców. Będą tańce, konkursy, wspólna zabawa, animacje, matko jedyno, czego tam nie będzie. My o tym na pewno wszystkim będziemy wam mówić w RMF Max Podlasie, także warto słuchać byle do obiadu i warto też posłuchać Flesza punktualnie w południe, już za chwilę.

0: Życzenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach.

0: Tylko w brzuchu?
1: Jezu, no pewnie, że tak.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
13: Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłam?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Bartosz Grodecki został nowym szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cęckiewicza.
4: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną w pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi, odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
1: Bo jak podkreślił prezydent, krytyczny stosunek do migracji to jest właśnie to, co łączy go z nowym szefem BBN-u, dodał Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We Fleszu o 12 teraz skrót świeżych informacji z regionu. Rośnie liczba dzieci, które trafiają do szpitala po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Alarmują lekarze UDSK w Białymstoku. Tylko w majówkę do szpitala trafiło 10 dzieci. Dla porównania przez cały ubiegły rok było to 40 osób.
5: Generalnie liczba urazów z hulajnóg dziecięcych jest cały czas dominująca. Trzeba cały czas o tym mówić, przypominać, ponieważ rodzice są nieświadomi. Rozumiem, każdy jest zapracowany, natomiast konsekwencje tej nieświadomości mogą być do końca życia.
1: Ostrzega Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. A my znamy już wyniki rekrutacji do przedszkoli w Białymstoku.
6: Do przedszkoli przyjęliśmy 2021 dzieci, a dla dzieci, które nie dostały się do wybranych placówek, dlatego że każdy rodzic mógł wybrać 3 placówki dla swojego dziecka i mamy 104 osoby, które do żadnych z takich 3 się nie zakwalifikowały. I dla tych dzieci zostały przez Departament Edukacji wskazane miejsca w placówkach najbliższych przedszkolnych lub oddziałach przedszkolnych.
1: Mówił wiceprezydent Białego Stoku Tomasz Klim. Już jutro startuje 13. szczęśliwa edycja PKO Białystok Półmaratonu. To największa impreza biegowa wschodniej Polski, w której udział weźmie rekordowa liczba zawodników. Na listach startowych jest prawie 10 tysięcy osób. Kierowcy muszą się liczyć w weekend z utrudnieniami. We Fleszu o 12 sprawdzamy, gdzie trzeba się ich spodziewać.
7: To, na co na pewno zwracam uwagę, to na same centrum Białegostoku, w okolicach ulicy Kościelnej, czyli Legionowa, plac Jana Pawła II, odcinek Mickiewicza od Elektrycznej do Pałacu Branickich, czyli tu te ścisłe centrum wokół Pałacu Branickich, można powiedzieć, będzie zamknięte już od soboty, od godziny 9 rano, aż do niedzieli do godziny 16.
1: Mówił szef Fundacji Białystok Biega Grzegorz Kuczyński. A na koniec jeszcze szybki hokejowy akcent. Husaria Białystok szykuje się na starcie z Torpedą Warszawa. Hokeiści zagrają w niedzielę na wyjeździe. Mecz o godzinie 14.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie na Podlasiu ma być zimne, deszczowe i pochmurne. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy dziś tylko skromną 10. Wiatr za to nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko chwilami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach też daleka od ideału. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Kto po południu potrzebuje mega doładowania, odpala sobie RMF Max i słucha sobie najlepszych bangerów, takich jak ten. To Kungs i Theophilus London i kawałek Galaxy, czyli numer prosto z kosmosu. A z wami cały czas Filip Kliber. Siema, no hej, cześć, jest po 12, to jest byle do obiadu.

0: Mega dobre tempo w RMF Max, to musi być John Summit i jego kawałek All The Time. U nas w dobrym tempie też mija zabawa i coraz bliżej do finału naszej zabawy, w której możecie wygrać kwotę z przedziału 14 331 zł, a 16,5 tysiąca. Jeżeli jakaś liczba chodzi ci po głowie, to zapamiętaj ją, ale teraz wyślij jednego krótkiego SMS-a, który wchodzi do zabawy. Wyślij za 3,69 max na 7,327 i daj sobie szansę na naprawdę gruby hajs. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

Zokaria w RMF Max Max. Mówimy podwójnie dlatego, żebyście na pewno usłyszeli bardzo dokładnie ten absolutny hit. To Andy Dust i Caris z numerem Zokaria, a my w Byle do Obiadu zaglądamy do tego, co będzie można robić w najbliższym czasie, nie tylko w Łomży, ale też w Białymstoku, co się będzie generalnie działo na mieście. I widzę, że na przykład w Białymstoku wystąpi Tomek Skrzypek. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, jeżeli nie widzieliście jego występu na żywo, to najpierw zajrzyjcie do niego na Instagrama, a potem możecie wybrać się na przykład do Zmiany Klimatu, który już dzisiaj o godzinie 18 będzie właśnie rozpoczynał ten występ. Jeżeli chodzi o inne stand-upy, to oczywiście, że także się pojawią się także koncerty, pojawią się różne festiwale. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w internecie. Wystarczy poszukać i można spędzić ten weekend naprawdę aktywnie.

0: reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: I po reklamie.

0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie na Podlasiu ma być zimne, deszczowe i pochmurne. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy dziś tylko skromną dziesiątkę. Wiatr za to nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko chwilami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach też daleka od ideału. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być niskie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na samopoczucie.
1: Hit na maksa!
2: RMF Max Podlasie.
3: Two ships in the night.

Bumci, bumci, to Sean Paul oczywiście i Give It Up To Me w RMF Max Podlasie. Takie hity uwielbiamy serwować, takie hity, do których biodra same tańczą, fotel obrotowy sam się obraca, a palce same stukają w klawiaturę. Jednocześnie mamy informację z roku 2025. Na chwilę wracamy do tego wyjątkowego roku. Wyjątkowego, no bo po prostu był. Roku, w którym, jak się okazuje, zbadano natężenie ruchu i w całej Polsce to natężenie ruchu rośnie, co nie jest dziwne, bo coraz więcej samochodów na drogach się pojawia i podobnie jest w województwie podlaskim, bo przede wszystkim jest więcej samochodów, ale jak się okazuje, całe województwo ma najmniejsze natężenie ruchu w całej Polsce. Natomiast nie to, żebym się czepiał, ale wydaje mi się, że niektórzy mogą to odebrać, ci, którzy słuchają spoza województwa podlaskiego, że w takim razie dzieciom się opowiada takie bajki, że słuchaj, synuś, jak chcesz zobaczyć korki, to musimy pojechać do Warszawy. No nie, wystarczy po prostu pojechać do centrum w okolicach godziny 7-8.

0: reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
11: Mocno. Świeżo.
13: Leć na maksa razem z tym.
11: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
14: Na zegarach 13. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. We Fleszu wraca sprawa adwokata od trumian na kółkach. Paweł K., ścigany listem gończym, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Schwytanie zbiega nie kończy jednak sprawy.
15: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
14: To był Krzysztof Zasada.
11: Słuchacie RMF Max Podlasie.
14: We Fleszu o 13 wraca apel leśników o ostrożność w lasach. Na Podlasiu mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Ściuga jest tak sucha, że o zaproszenie ognia nie trudno. Ale leśnicy uspokajają. W razie zagrożenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku działa system przeciwpożarowy.
16: To są dwa statki powietrzne, leśne bazy lotnicze zarówno w Białymstoku, na Krywlanach, jak i w Rostkach. Oprócz tego mamy 39 dostrzegalni pożarowych. Na każdej z nich jest zamontowana kamera.
14: Każde nadleśnictwo jest gotowe na ewentualne zagrożenie.
16: A w każdym nadleśnictwie jest punkt alarmowo-dyspozycyjny i człowiek, który od marca do jesieni cały czas monitoruje te lasy. Oprócz tego mamy system smoke detection, który dodatkowo pomaga, wyłapuje ten dym. Oprócz tego to oczywiście punkty czerpania wody i, co bardzo ważne, łączność, dojazdy pożarowe i nasza współpraca ze strażakami. Bez nich nic.
14: mówiła rzeczniczka RDLP w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Z prognoz IMGW wynika, że po południu na Podlasiu będzie przelotnie padać. Deszcz prognozowany jest też na sobotę. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Ekstraklasa po 2 tygodniach przerwy wraca do Białegostoku. Przed nami pojedynek Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
0: To dla Jagi kluczowe spotkanie w kontekście walki o europejskie puchary. Jaga jest 4. w tabeli, Pogoń na 9. miejscu. Przed meczem trener gości mówił, że ważne będzie wykluczenie z gry Afimi Kopululu.
12: Na pewno jest to jedna z dróg, aby osiągnąć dobry wynik w Białymstoku, aby odciąć te ich dwie najważniejsze postaci w ofensywie. Zawodnik na pozycji numer 9, czyli Pululu, bardzo silny.
0: Mówił trener Pogoni Tomasz Tomarsberg, a tłumaczył rzecznik klubu Bartosz Witkowski. Mecz Jagiellonii z Pogonią jutro o 17.30 na Horten Arenie.
14: Informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. A na koniec szybki sportowy akcent z Łomży. Jutro na Stadionie Miejskim drugi Łomżyński Festiwal Piłki Nożnej, w którym udział wezmą 32 drużyny z roczników 2018 i 2019. Początek rywalizacji o 9.00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Pochmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Synoptycy zapowiadają też skromne wartości na termometrach. Dziś spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Popołudniowa kawa może się dziś przydać, bo ciśnienie do końca dnia będzie na stosunkowo niskim poziomie. No i do tego jeszcze biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Siemka po pierwszej, tu Anka i Fiołas. Jeśli myślami jesteście już przy grillu, na kanapie albo na imprezie, to jesteście w dobrym miejscu, bo tam was odprowadzimy.
19: Anka i Fiołas, witajcie. Ten piątek na pewno będzie idealnym zwieńczeniem tygodnia. W końcu mamy kilkanaście tysięcy do wygrania i będą premiery, nowości i hity w RMF Max.

0: trzyma klimat. To Damiano Dawid w RMF Max i jego The First Time. A jeśli wy nigdy tego jeszcze nie robiliście, byłoby nam niezmiernie miło, gdyby ten pierwszy raz był z nami. Wiele razy słyszeliśmy, nigdy nic nie wygrałem, a dzisiaj u nas jest do wygrania kilkanaście tysięcy złotych w zabawie za dużo, za mało.
1: Po raz pierwszy od razu można wygrać więcej niż 14 331 złotych, a mniej niż 16,5 tysiąca. No to jak się wchodzi w tę całą zabawę? Po prostu wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł i to jest na pewno ten moment, kiedy warto się na to zdecydować. Bo to teraz mnożymy każde zgłoszenie 131 razy.
0: Jeśli macie wątpliwość, czy to wszystko może się udać, wyślijcie jednego SMS-a, a my pomnożymy go teraz 131 razy. 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł to za mało.
1: A 16,5 tysiąca to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
17: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
16: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
17: Super.
16: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Jak zwykle i tak prawie można powiedzieć między 70 a 110 zł za kilogram. What? I to jest to importowane, żeby była jasność.
1: Matko jedyna, gdyby zonda krypto miała zabezpieczenie w czereśniach, to nie byłoby żadnej afery. RMF Max. Mimo, że kocham czereśnia, chyba jeszcze chwilę wytrzymam.
0: Czuję, że warto.
1: To BTS.

0: odprowadzają do weekendu Elle Farben i René Miller. Za nami emocje w Lidze Mistrzów, ale wracamy na rodzime boiska. Dzisiaj wraca Ekstraklasa, choć pierwszy gwizdek należy do nas.
1: Nie jesteśmy sędziami, jesteśmy waszymi kibicami. Zatrzymajcie się na moment, bo już po 14 rozdajemy kasę, a teraz jeszcze przez moment trwa runda bonusowa w zabawie Za dużo, za mało.
0: Zgarnąć można kilkanaście tysięcy złotych. Ile dokładnie? To wy musicie wytypować. Ale teraz SMS o treści max, wysyłając go na 7327 za 3,69, my odbieramy 131 waszych zgłoszeń tylko do za 10 druga.
1: Wysyłacie hasło max na numer 7327. Nieważne, czy traficie, czy nie. I tak wychodzicie od nas z pieniędzmi.
0: Max. To ostatnie minuty, ale jeszcze się załapiesz. 7327. SMS o treści max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Pochmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu zapowiadają na Podlasiu synoptycy. Synoptycy zapowiadają też skromne wartości na termometrach. Dziś spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 10 oczek na plusie. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północnego wschodu. Popołudniowa kawa może się dziś przydać, bo ciśnienie do końca dnia będzie na stosunkowo niskim poziomie. No i do tego jeszcze biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
2: RMF Max.
0: RMF Max Podlasie.

0: wapna, romantyczna Taylor Swift w RMF Max. Ciekawe, czy gdyby wiedziała, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu, to zamiast do samolotu wsiadłaby do samochodu. Dzisiaj, uwaga, Dzień Zawodowych Kierowców i dlatego właśnie może już widzieliście na ulicach powiewające żółte wstążki na lusterkach samochodów.
1: Przypinają je zwykli kierowcy, oddając tym zawodowym szacunek.
0: No tak, no mówią takie cześć, high five, po prostu cieszą się.
1: Ci powiem, ty byś się nadawała na takiego zawodowego kierowcę.
0: Tak?
1: No, u ciebie też wszystko jest. Za chwilę, zaraz jestem, będę za moment.
0: Już dojeżdża. RMF Max.
1: To jedziemy dalej. Zara Larsson i Pink Panthers.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
8: To przecież to jest ten film teraz.
7: Serio?
8: Bez kitu.
9: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
5: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: City na Maxa.
1: Podlasie 97,5 FM.
3: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 14. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. Akcja strażaków trwa od wtorku, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze tydzień. Deszcz pomógł, ale wciąż są problemy. Jakie dokładnie?
4: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom, a mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać.
3: Z Józefowa relacjonował Dominik Smaga.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: We Flaszu o 14 apel lekarzy UDSK w Białymstoku do rodziców. Uważajcie na swoje dzieci, które jeżdżą hulajnogami. Od rana informujemy na naszej antenie, że niepokojąco rośnie liczba dzieci, które trafiają do szpitala po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Co gorsza, są to dzieci z ciężkimi urazami.
5: Do nas trafiają akurat ofiary hulajnog, więc rodzice nie wyglądają na świadomych, jeśli dochodzi do takich, a nie innych zdarzeń. Ci, co może nie trafili, no to może rzeczywiście posłuchali się nas i chociażby w jakiś rozsądniejszy sposób używali tych urządzeń. No trudno mi powiedzieć, czy rośnie świadomość. Wydaje mi się, że dyskusja w społeczeństwie na pewno jest i na pewno się dzieje.
3: Białystok nie jest tu wyjątkiem.
5: Należy wspomnieć, że w każdym miejscu na świecie, gdzie pojawiły się hulajnogi elektryczne, które można było wypożyczać, wzrosła ogromnie liczba urazów z udziałem dzieci na tychże urządzeniach.
3: Podkreśla Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Ponad 2000 dzieci przyjęto do białostockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Władze miasta ogłosiły właśnie wyniki rekrutacji.
6: Od września funkcjonować będzie 378 oddziałów przedszkolnych, w tym 32 oddziały integracyjne i 7 oddziałów specjalnych. Na ten moment nadal pozostaje 560 wolnych miejsc przedszkolnych, ale to też jeszcze na pewno będzie się zmieniało, tym bardziej, że czeka nas jeszcze rekrutacja uzupełniająca.
3: Która, jak dodaje wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim, ruszy 25 maja. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb, poinformowały dziś władze miasta. Tadeusz Truskolaski chce się spotkać z mieszkańcami, aby porozmawiać o ich potrzebach, a później przekształcić je w konkretne projekty, których realizacja zostanie wpisana do budżetu miasta. Najbliższe spotkanie 20 maja. A na koniec szybkie przypomnienie dla mieszkańców gminy Wasilków. Tylko do niedzieli macie czas, aby zgłosić się do loterii PIT-owej. Główną nagrodą jest luksusowy samochód.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Po południu przydadzą się parasole. Z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że praktycznie do końca dnia na Podlasiu może przelotnie popadać. Zimno. 10 stopni na plusie to absolutny maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Za to wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko chwilami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach w drugiej części dnia bez zmian. Ciśnienie ma być niskie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Kawałek po kawałku, bęger po bęgerze, hit po hicie. Z nami krok po kroku zbliżacie się do weekendu.
8: Anka i Fiołas, witajcie po 14. Anotr i 54 Ultra to na start. Za moment Tame Impala, Jenny, Dracula i jeszcze kasa do wygrania w tej godzinie. Hello!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Heart Skips a Beat to Oli Moore i Rizzle Kicks w RMF Max. No i serducho rośnie, jak się czyta takie newsy. Lego zmieniło oznaczenia na swoich pudełkach od klocków. Mm-hmm. Bo było, że do 99 lat można się bawić, a dzisiaj setne urodziny kończy sir David Attenborough. I żeby mógł się bawić, zrobili 100+.
1: No, na pewno będzie składał z tego jakieś roślinki. My za chwilkę z kolei pięknie się składa, bo rozdajemy kasę w RMF Max. Także jak się dobrze bawić w ten piątek, to z nami.
2: Reklama. Szanowni klienci, hit na weekend w Archelanie. Wyjątkowe promocje w twoim ulubionym sklepie. Kapusta wczesna, cena z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 5,99. Limit w aplikacji maksymalnie 3 sztuki. Polski pomidor żółty jedynie 11,99 za kilogram. Płyn Domestos 750 ml. Po aktywacji kuponu w aplikacji tylko 7,99 za sztukę. A olej polski 1 litr jedynie 6,99. Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu! Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na schab wieprzowy bez kości. Standardowa cena to 17,99, ale z naszą aplikacją Archelan po aktywacji kuponu płacisz tylko 14,99 za kilogram. Świeże produkty, realne oszczędności. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Kiedy ściany są ocieplone, a okna i drzwi szczelne, ogrzewanie mieszkań kosztuje mniej. Sfinansuj termomodernizację budynków wielorodzinnych unijną pożyczką z Banku Ochrony Środowiska. To pożyczka ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem od 1 do 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Sfinansujesz nią nawet 100% inwestycji. Dodatkowe informacje znajdziesz na bosbank.pl. Pożyczka udzielana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Podlasie 97,5 FM.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów. Pytanie, czy ktoś zaraz pójdzie na żywioł? Czy ma może jakąś taktykę? Do wzięcia, duża kasa.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Na razie to ja przede wszystkim trzymam kciuki, żeby finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, był w sytuacji, w której może odebrać telefon.
0: Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo Za Mało. Jak masz na imię?
3: Karol.
2: Karolu, co robisz właśnie w ten piątek? Na czym cię złapaliśmy, bo słyszę, że tam się krzątasz jakoś.
3: W pracy.
0: Czym się zajmujesz w robocie?
3: Raczej monterkę.
0: A czasem?
3: Budowlanka.
0: Okej.
2: Okay. To dobrze brzmi.
0: Będzie monterka, pozerka, bo to się tak, wiesz, rymuje.
2: A to tylko w piątki. Tak. Słuchaj, w tej chwili chcę ci powiedzieć, że możesz na chwilę absolutnie odłożyć wszystkie narzędzia, bo jest strzał do oddania w naszej zabawie i jeżeli trafisz, ile dokładnie mamy na koncie, to ty zgarniasz te pieniądze.
3: Mhm, dobrze.
0: Wiemy na pewno, że na naszym koncie jest więcej pieniędzy niż 14 331 zł, ale mniej niż 16,5 tysiąca.
2: Ile jest na naszym koncie twoim zdaniem? To jest teraz twoja chwila prawdy.
3: 15,5.
0: Tak do równego uznałeś, że 15,5 i koniec.
2: To taka okrągła kwota będzie po prostu.
3: Albo 15, niech będzie 15.
2: Nie, no czekaj. To 15,5 czy 15?
3: 15.
0: Dobrze, czyli jeszcze bardziej wyrównujemy. 15 tysięcy proponuje Karol. No dobra, to co? Sprawdzamy?
2: Sprawdzamy.
1: Za dużo.
0: To za dużo!
2: Ale Karolu, chcę ci powiedzieć, że 500 zł za ten piękny, okrągły strzał leci dzisiaj do ciebie. Gratulacje!
3: Dziękuję bardzo.
0: 500 na pocieszkę i podziękowanie w sumie od innych słuchaczy.
2: Dokładnie.
0: Bo mocno zawęziłeś widełki. Wiemy, że na koncie jest mniej niż 15 tysięcy, a więcej niż 14,331. Próbuj, bo ty też dalej masz szansę zgarnąć te pieniądze.
3: Dzięki bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach.

0: Pyrki w brzuchu?
1: Jezu, no pewnie, że tak.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Morniny są gorące.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. I po reklamie.
12: Hity pod same drzwi.
13: For free.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
14: Po południu przydadzą się parasole. Z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że praktycznie do końca dnia na Podlasiu może przelotnie popadać. Zimno. 10 stopni na plusie to absolutny maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Za to wiatr nie powinien dokuczać. Powieje słabo, tylko chwilami umiarkowanie z północnego wschodu. Sytuacja na barometrach w drugiej części dnia bez zmian. Ciśnienie ma być niskie, a biometr ma niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
15: Hity na maksa.
12: RMF Max Podlasie.
16: Súbeme la radio.

0: czuć w tym numerze piątek. Roxy i Faust. Dziś na antenie RMF Max usłyszycie, swoją drogą, premierę od Roxy, ale to dopiero po 19:00. Teraz mamy dla was zupełnie inną świeżynkę.
1: Utwór od tego producenta razem z irlandzką wokalistką Jazzy. To jest zapowiedź pięknego festiwalowego lata i trzeba przyznać, że ten producent ostatnio jakimś takim pała gorętszym uczuciem do funkowych brzmień. Tutaj też będzie to czuć.
0: Funk, piano, house, a to wszystko razem z Jazzy, czyli Calvin Harris i kawałek Satisfy. Teraz słyszycie to po raz pierwszy w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
10: Tanio tutaj jest Stokrotka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Podlasie 97,5 FM.
0: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 15. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie. W wyższych partiach może być niebezpiecznie, mimo że w samym Zakopanem wiosenna aura.
17: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
0: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
15: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Po południu w RMF Max trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy dla Was sytuację na drogach. Ruszyły popołudniowe powroty do domów. Tradycyjnie korkuje się Jurowiecka i Poleska w Białymstoku. Dłużej postoicie też na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, Piłsudskiego, Sienkiewicza i Mickiewicza. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Jutro rusza PKO Białystok Półmaraton. A to oznacza, że niektóre ulice będą częściowo lub całkowicie zamknięte. Które? O tym nasz reporter Robert Bońkowski.
18: Od rana w sobotę zamknięta będzie całkowicie ulica Mickiewicza od Elektrycznej do Placu Branickich oraz do Świętojańskiej. Ponadto zamknięcia obejmą też Aleję Piłsudskiego od Ronda Lussy do Placu Niepodległości. To akurat w godzinach od 20 do 22. Największe utrudnienia czekają kierowców w niedzielę. Pozamykane będą m.in. ulice Mickiewicza, Plac Branickich, Plac Jana Pawła II czy Legionowa lub Wyszyńskiego. W tym przypadku prawa jezdnia od Kaczorowskiego do Sosnowskiego. Szczegóły dotyczące zamkniętych ulic i w jakich godzinach będą one zamknięte znajdziemy na stronie białystok.pl. Dlatego prosimy kierowców o szczególną uwagę.
0: To warto wiedzieć z RMF Max. 6 przemytników papierosów zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrabanda o wartości rynkowej 67 tysięcy złotych była ukryta w 6 samochodach osobowych, które na Podlasie wjechały z Białorusi. Przejęto ponad 3250 paczek przemycanych papierosów.
4: Kontrabanda była ukryta m.in. w progach, nadkolach, podłogach i komorach silników samochodów. 5 białoruskich kierowców skontrolowanych aut zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 51 tysięcy złotych. Wobec 6 kierowcy, obywatela Polski, wszczęto sprawę karną skarbową, do której zabezpieczono również jego przystosowanego do przemytu Mercedesa. Wykryte papierosy o szacunkowej wartości rynkowej 67 tysięcy złotych trafiły do magazynu oddziału celnego w Bobrownikach.
0: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. A na koniec szybkie przypomnienie. Jeszcze tylko dziś zdolni uczniowie z Podlasia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą składać wnioski o stypendia marszałka województwa. Można dostać 8,5 tysiąca złotych. A teraz już Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi flash sportowy.
14: Na początek dobre informacje z kortu w Rzymie. W drugiej rundzie turnieju Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally. Ten nie do końca łatwy mecz trwał ponad 2 godziny i 40 minut. W bułgarskim Neseberze ruszyła 109. edycja Giro d'Italia. W tym roku, w tym prestiżowym wyścigu kolarskim, nie startuje żaden Polak. W piłkarskiej Ekstraklasie o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Wieczorem duży krok w stronę zdobycia mistrzostwa może zrobić Lech Poznań. O 20:30 Kolejusz zagra z Arką Gdynia. Wieczorem będziemy wiedzieć, kto uzupełni grono ćwierć finalistów Orlen Basket Ligi. Dziś 2 mecze fazy playoff. O 18:00 we Włocławku Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra, a wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Dziś już bez żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Meteorolodzy prognozują, że resztę dnia spędzimy w towarzystwie chmur i przelotnych opadów deszczu. Wieczorem na termometrach w Białymstoku 9 stopni na plusie, w nocy nie mniej niż 8. W nocy też może przelotnie popadać. A jutro bez szans na ładną pogodę. Cały dzień ma być pochmurny z przelotnymi opadami. Na termometrach 11.
16: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
19: Minęła 15. My robimy dokładnie to, co podpowiada Sombr, czyli Back to Friends. Wracamy do Was w RMF Max po trzeciej. Anka i Fiała, siema.
20: Kaigo pojawi się jeszcze w pierwszym kwadransie. Do tego nowość od Wiktora Waligury, 4 pory roku. I tak wspólnie powoli już wchodzimy w rozpoczynający się weekend. Hello.

0: rozkręca tę wiosnę. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w RMF Max. A jeśli wy rozkręcacie się na swoim RODOS, czyli na swoich działeczkach, słuchajcie, są rzeczy, których na działkach trzymać nie wolno i może nie skończyć się samym mandatem.
1: Postraszyłeś teraz, więc będziemy wyjaśniać i to już za moment, ale najpierw jeszcze pojawi się Monster od Eminema i Rihanny. Zostańcie! RMF Max!
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
18: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
19: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max. Podlasie.

0: Od razu rusza się przyjemniej w weekendową trasę. Ebony Hearts za nami w RMF Max. A teraz coś dla działkowiczów. Jeżeli macie rodzinny ogródek działkowy, to są jasne zasady, co można na nim trzymać, a czego nie. Bo można za to nawet działkę stracić.
1: Więc jeśli jutro jedziecie i już jesteście prawie spakowani, no to posłuchajcie.
0: Nie wolno składować starych mebli, sprzętów czy materiałów budowlanych, albo trzymać choćby zimowych opon latem, bo jak sąsiad zgłosi, to na mandacie może się nie skończyć.
1: Zatem tego sąsiada na pewno też nie zapraszamy do altany. No bo wiadomo, że stare meble to jest stały element aranżacji, nie?
0: No to kto to widział, żeby na działkę nowe kupować, no.
1: W ogóle to za każdy tekst zostaw na działce się przyda. Też powinny być wręczane mandaty, no.
0: Dawid Podsiadło. Zaczynamy sezon.

0: RMF Max, no i pewnie to jest sen wszystkich grzybiarzy. Wychodzą do ciepłego, wilgotnego lasu w maju i spotykają tu borowika ceglastoporego.
1: Brzmi jak SpongeBob. Kłęciastoporty.
0: No mniej więcej tak, no właśnie taką czerwoną gąbeczkę, dlatego nie każdy go zbiera, ale efektowny, smaczny, można już go szukać w maju.
1: Lepszy grzyb w maju w lesie niż w klimatyzacji w aucie. Zaraz sprawdzamy prognozę pogody, czy podgrzybiarzy się na pewno ułoży. Zostańcie. Swedish House Mafia czy duet Jazzy & Spritz. To gramy za moment.
2: Reklama.
3: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie boczek wieprzowy bez żeberek w super cenie. Jedynie 17,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Arhelan.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Z RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Dziś już bez żadnych spektakularnych zmian w pogodzie. Meteorolodzy prognozują, że resztę dnia spędzimy w towarzystwie chmur i przelotnych opadów deszczu. Wieczorem na termometrach w Białymstoku 9 stopni na plusie, w nocy nie mniej niż 8. W nocy też może przelotnie popadać, a jutro bez szans na ładną pogodę. Cały dzień ma być pochmurny z przelotnymi opadami. Na termometrach 11.
2: Na Maxa.
3: RMF Max Podlasie.

0: Czy to tempo nadaje się do zbierania truskawek? Ed Sheeran w RMF Max. Sezon jeszcze nie wystartował, ale są już oferty dla tych, którzy chcieliby dorobić. 4-5 zł mniej więcej za kobiałkę płacą na plantacjach.
1: No nie jest to jakiś majątek, tym bardziej, że jest to jednak praca na klęcząco w bardzo wielu sytuacjach.
0: Ale można z pełną gębą.
1: No ale za to, za niespełna wartość takiej kobiałki, czyli za 3,69 zł możecie spowodować, że wygracie ponad 14 tysięcy złotych, więcej niż 14 331.
0: W naszej zabawie za dużo, za mało, to wy decydujecie, wy obstawiacie, wy typujecie kwotę, którą mamy na koncie, a jeśli traficie w dziesiątkę, bierzecie ją ze sobą. 14 331 złotych to za mało, a 15 tysięcy to za dużo.
1: Czujecie, ile może być na naszym koncie? Tym bardziej wskakujcie na rmfmax.pl, łapcie losy albo wysyłajcie hasło MAX na numer 7327. A z nami Gipsy Win.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii. 530 944 444.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
14: I po reklamie.
0: Na zegarach 16. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
15: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubicki. Mobilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
0: O czym informował Michał Krasoń.
14: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Minęła 16, a teraz krótko o tym, co na Podlasiu. Od początku maja gwałtownie wzrosła liczba ciężkich urazów u dzieci związana z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Alarmują lekarze UDSK w Białymstoku. Nie wierzycie? No to posłuchajcie.
16: Ostatnio mieliśmy chociażby małe dziecko, które prawnie nie mogło używać hulajnogi elektrycznej, bez opieki oczywiście rodziców, ze złamanym trzonem kości udowej. Bardzo często dochodzi z towarzyszącym również złamaniem kości ramiennej, czyli dwie główne kości organizmu ludzkiego zostały złamane, jedna największa, druga w kolejności po urazie z hulajnogi. Najczęściej dotyczy kończyn górnych, natomiast jeśli są wysokoenergetyczne, to też i goleń i udo doznaje uszkodzenia.
0: Mówił Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. W ubiegłym roku do UDSK trafiło ponad 40 pacjentów ze złamaniami po upadku na hulajnodze elektrycznej, a tylko w majówkę tego roku było to już 10 osób. Już za pół godziny spod Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wyruszy rajd rowerowo-rolkowy, który organizowany jest z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika. Rak jajnika to jeden z najtrudniejszych do wykrycia nowotworów. Często rozwija się bez wyraźnych objawów, dlatego bywa nazywany cichym zabójcą. Oprócz rajdu będzie też piknik, na którym będą na Was czekać konsultacje specjalistów i badania profilaktyczne. A na koniec popołudniowego flesza szybki kulturalny akcent. Jest to ewenement na skalę światową, podkreśla profesor Wioletta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej. Posłuchajcie, kto jutro odwiedzi placówkę.
17: Przed nami trzy koncerty kameralne. Pierwszy 9 maja właśnie w wykonaniu pani Ewy, dr Ewy Leszczyńskiej. Niebywały recital, albowiem to artystka, która zachwyca również nie tylko jako wokal sopran solo, ale również jako pianistka. Jest to ewenement absolutny na skalę światową. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się panią namówić na ten niezwykły koncert.
0: Tyle o 16 w RMF Max. To był Podlaski Flash w pigułce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wieczór na Podlasiu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach w Białymstoku będziemy mieć 9 oczek na plusie. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Popadać może też w nocy, a w nocy na skali nie mniej niż 8 oczek nad zerem. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na weekend. No nie liczcie na ładną i słoneczną pogodę. Ma być pochmurno i deszczowo. Możliwe są co najwyżej drobne przejaśnienia. Na termometrach w sobotę 11, w niedzielę 15.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Hity na maksa!
20: I ruszyli po 16 w piątek w stronę domu. To za moment zdradzimy Wam patent na zrobienie idealnego schabowego.
21: Ale spokojnie, może ten, kto jest w domu pierwszy, niech się nim zajmie. Nie trzeba się aż tak spieszyć. Andy Dust na start. Max. A za moment Bibi Rexa i Faithless, Anka i Fiołas. Dzień dobry.

0: od razu czujemy piątek. Bibi Rexha i Faithless. New Religion w RMF Max. A umówmy się, prawdziwa religia Polaków to schabowe. Jest patent, który totalnie może odmienić wasze schabowe. Ja nie wiedziałem, że na godzinę przed smażeniem powinno się mięso moczyć w kefirze albo w jogurcie. Chodzi o kultury bakterii, które sprawiają, że woda zostaje w środku i to mięsko później jest takie bardziej elastyczne.
1: No już widzę, pieszczotliwie się wyrażasz. Już jest mięsko, już. Schabowe to w ogóle daje przyjemność dwa razy. Najpierw młotkując przyjemność wyżycia, a potem spożycia.
0: A to przyjemność innego rodzaju. Jonathan Liwka i PZ.

0: Anima i Joy, Beautiful w RMF Max. Zabrali was gdzieś na romantyczne wakacje w wyobraźni? To się nawet nieźle składa, bo my, jeśli chodzi o romantyczny klimat, to potrafimy go rozkładać na czynniki pierwsze.
1: Robią to najlepiej nasze koleżanki Ada Krysian i Agata Świderska. Jutro po 10:00 Bratnie Dusze znów na antenie RMF Max.
0: A dzisiaj na YouTubie RMF Max premiera kolejnego odcinka. Tym razem Olga Grzebielec i Kowal, czyli para od gimnazjum. Jak im się to udało? Sprawdzajcie na YouTubie RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Bo w media ekspert taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
5: Szukasz stylu, który nadąża za tobą? Wpadnij do Jeans World i odkryj kolekcję od Aeronautica Militare, Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans i Mustang. Klasyka, wygoda i nowoczesny design. Wszystko w jednym miejscu. A dla najmłodszych nowa kolekcja Aeronautica Militare, inspirowana światem lotnictwa. Bombery, bluzy i t-shirty, które pokochają dzieci i rodzice. Jeans World, Galeria Jurowiecka, poziom plus jeden. Styl, który zostaje z tobą na dłużej.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: uwielbiamy taki vibe. To Tame Impala w RMF Max. Coś niebywałego. Słuchajcie, jest Niemiec, któremu należą się brawa.
1: Jest ale powiedzmy taki. za co?
0: Niemiecki turysta wygrał batalię sądową o zarezerwowane na urlopie leżaki. Okazało się, że codziennie wstawał o 6, a leżaki były zarezerwowane ręcznikami i codziennie nie mógł znaleźć ani jednego wolnego. Poszedł z tym do sądu, dostał 1000 euro odszkodowania.
1: No widać, że to jest Niemiec, którego nie było wyjątkowo w Kołobrzegu, bo jakby był, to by wiedział, że po prostu ręczniki na leżaku zostawia się od wieczora poprzedniego dnia, no wiadomo.
0: Oby tylko pogoda pozwoliła nam w ten weekend wyłożyć się na jakimś leżaku.
1: Roxy i White 2115 premierowo pojawią się jeszcze po godzinie 19 w RMF Max. A my zapowiadamy, bo już musimy się żegnać. Anka i Fiołas, dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach akcji Funduszowy Maj dotarliśmy do Wielkopolski nad jezioro Smolary, gdzie stoi XIV-wieczna warownia kasztelańska w Gołańczy. Z nami jest Sławomir Maciaszek. Ten zamek przed nami do niedawna trochę straszył. Dzięki funduszom unijnym ta warownia wygląda tak, jak w swoich najlepszych latach. Co się zmieniło?
2: Wcześniej w tym obiekcie była jedna wielka dziura, od piwnicy aż po belki stropowe. Dzięki temu dofinansowaniu udało nam się zrewitalizować sam budynek główny, czyli donżon, wieżę mieszkalno-obronną, mury obwodowe wraz z bramą i basztką. Dodatkowo została posadowiona wiata rekreacyjna, która pozwala na realizację różnych imprez dla mieszkańców, a także dla turystów.
1: Zamek ma kilka kondygnacji i można go już zwiedzać.
2: Tak, od wtorku do piątku, a także w niedzielę. W dolnej kondygnacji mamy artefakty znalezione na wyspie zamkowej, a także w środku tego obiektu. Na drugiej kondygnacji mamy punkt informacyjny z makietą zamku. Na trzeciej kondygnacji mamy najbardziej reprezentacyjną część zamku, czyli salę kominkową. Na czwartej kondygnacji mamy salę wystaw czasowych. Natomiast piąta kondygnacja to są pomieszczenia służbowe dla naszego zespołu zamkowego.
1: No to zapraszamy do warowni kasztelańskiej w Gołańczy. Może tu na miejscu spotkacie córkę kasztelana Hankę i poznacie jej niesamowitą historię. Kto wie? A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii. 530 944 444.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Wieczór na Podlasiu ma być pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach w Białymstoku będziemy mieć 9 oczek na plusie. Tak wynika z aktualnych prognoz synoptyków. Popadać może też w nocy, a w nocy na skali nie mniej niż 8 oczek nad zerem. No to sprawdźmy jeszcze pogodowy rozkład jazdy na weekend. No nie liczcie na ładną i słoneczną pogodę. Ma być pochmurno i deszczowo. Możliwe są co najwyżej drobne przejaśnienia. Na termometrach w sobotę 11, w niedzielę 15.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.
4: Two ships in the night.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Olga Grzebielec i Przemek Kowalczyk, czyli Olga i Kowal.
2: My jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami. Przeszliśmy bardzo dużo razem.
1: Bratnie dusze, o miłości i związkach.

0: Pilki w brzuchu?
1: Jezu, no pewnie, że tak.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Yeah,

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Na zegarach 17. To jest RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. We Flashu o 17 o polskim Forreste Gumpie. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów dzień po dniu. W trasę wyruszy na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
2: Zaczynasz właśnie na Golden Gate, a gdzie kończysz?
3: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to o to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów.
1: Z Tomaszem Sobanią rozmawiał Paweł Żuchowski.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: A teraz skrót informacji z regionu. W popołudniowym Flaszu o uwagę prosimy kierowców z Białegostoku. W poniedziałek ruszają prace remontowe na Alei Jana Pawła II. Chodzi o okolice mostku nad Rzeką Białą w stronę ulicy Długiej. Potrwają 3 dni i będą prowadzone między 9 a 19. W tym miejscu obowiązywać będzie zwężenie do jednego pasa ruchu. Po weekendzie rusza też przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Wasilkowskiej. Na czas remontu zatoka zostanie wyłączona z użytkowania, a przystanek będzie przesunięty o około 200 metrów w stronę ulicy Generała Andersa. Na wysokości prac obowiązywać będzie zwężenie do jednego pasa ruchu. We Flaszu o 17 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w służbie zdrowia. Jak już wiecie z naszych fleszy, mieszkańcy Podlasia biorą coraz dłuższe L4. Posłuchajcie, co pokazują dane ZUS-u.
4: W ubiegłym roku ubezpieczeni w ZUS-ie przebywali na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby własnej średnio 33,7 dnia w roku. Przeciętna długość jednego zwolnienia wyniosła 10,82 dnia. Lekarze częściej niż rok wcześniej wystawiali krótkie zwolnienia z tytułu choroby własnej. Oznacza to wzrost o 1% w przypadku zwolnień do 5 dni i o 0,6% w przypadku zaświadczeń jednodniowych.
1: Mówiła nam rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka. W roku 2025 liczba wydanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zwiększyła się na Podlasiu o ponad 8300. We Flaszu o 17 sprawdzamy jeszcze szybko wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Białymstoku.
5: Przygotowaliśmy ponad 2800 miejsc. Złożonych zostało 2207 zgłoszeń do szkół obwodowych i 423 wnioski dla szkół poza obwodem. Łącznie przyjęliśmy 2582 dzieci. Wszystkie dzieci zgłoszone do szkół obwodowych zostały przyjęte. Jest to nasz obowiązek, w związku z czym tutaj nic nas nie dziwi. A do szkół poza obwodem przyjęliśmy 340 uczniów.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 25 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu będzie pochmurny, chłodny i deszczowy. Termometry w Białymstoku pokażą 9 oczek na plusie. W nocy 8 stopni nad zerem i przelotny deszcz. Co do weekendu, nie liczcie na ładny i ciepły weekend. W sobotę na termometrach 11, w niedzielę 15. W sobotę są możliwe drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale może też popadać. Niedziela pochmurna i bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dzień dobry, jest piątek, popołudnie, wieczór już prawie i jeżeli RMF Max będzie w ten weekend za głośno u twojego sąsiada, to z góry przepraszamy. No jest taki weekend, że impreza może się przytrafić, tak?
7: To się wszystko zgadza. Już teraz możecie się meldować, kto nas słucha, kto daje głośniej, komu pisać usprawiedliwienia do policji, żeby wam nie wlepiała mandatów. Kanał nadawczy poleca się na piątkowe popołudnie, wieczór i tak dalej. Natalia Kawałek.
6: Michał Siwek.
7: Siemano.
6: Eo.

0: w RMF Max. Z czym się kojarzy ten numer?
1: Z Cats Vegas. Na pewno kojarzycie tę ostatnią scenę, kiedy można obejrzeć te wszystkie zdjęcia i zrozumieć, co się tam w ogóle wydarzyło. No to właśnie ten numer tam leci. Dobre wspomnienia i kto wie, może nie jedna wasza impreza również do tego numeru i nie jedną Cats Vegas się wydarzyło.
0: I być może jakaś impreza jest na ten weekend planowana. Oto właśnie dzisiaj pytamy, drodzy państwo, plany na weekend. Można jednym słowem, można się bardziej rozwinąć. Piszcie pod na Messenger RMF Max. Oczywiście
1: tak.
0: Pod Messenger, tak, jesteśmy dostępni pod Messengerem.
1: Tak, odbieramy jak tylko piszecie. Piszcie śmiało, możecie też nagrać jakieś głosówki, opowieści, historie. Jakie macie plany, co chcecie robić, na co najbardziej czekacie w ten weekend? Jesteśmy zaintrygowani i bardzo chętnie zainspirujemy się tym, co chcecie zrobić i napiszemy taką piosenkę, taki numer,
0: taką,
1: że jak dobrze pójdzie, to wyląduje w Hopbencu. Nie wiem, co na to graba, ale przekonamy go.
0: Nie, już powiedziane było. Już musimy się wywiązać teraz.
1: Sorry, graba.
0: Piosenka o weekendzie, słuchacie RMF Max. Niedługo napiszcie na Messengera.

0: Chciałoby się tak jak oni gdzieś tam zanurkować, gdzieś popływać, ale niektórzy jeszcze na przykład siedzą w pracy i trzaskają nadgodziny w piątek po południu, wieczorową.
1: I właśnie dla was jesteśmy tutaj, my popajacujemy chwilkę, możecie się oderwać od roboty na moment, a i dobrą piosenkę zagramy, będzie Another i dobry beat zaraz w numerze Talk to You, będzie też Rihanna.
0: A przy okazji podrzucimy wam takie historie, że wam, no być może kapcie spadną, być może złapiecie się za głowę, co, jak to, niemożliwe, bo taka historia, słuchajcie, prosto z Kasprowego Wierchu, gdzie spacerował sobie gołąb i udało się ustalić, skąd ten gołąb jest, bo obrączkę miał. Właściciel pochodzi z Warszawy, ptak został wypuszczony z okolic Konina i podobno jakoś mu się udało przetrwać porywisty wiatr i nie dał się zeżreć, tak powiedział jeden właśnie z przewodników górskich.
1: Okej. Ale też ja bym
0: czy ty to czujesz?
1: Ja bym uważał na niego, ja bym go z oku z oka nie spuszczał, bo to jest moment i on tam gniazdo założy, a potem to już pójdzie. RMF Max.
0: To będzie Kasprowy nie do odratowania.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak, wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: takie szaleństwo, to my kochamy w RMF Max. Loco, Loco już niestety za nami, ale na pewno jeszcze się pojawi.
1: Tymczasem wieści z dalekiej Korei Południowej.
0: No to daleko, no.
1: Tam pewne szaty zakonne przybrał ktoś, kogo byście się tam nie spodziewali.
0: Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. Robot. Robot.
1: Robot.
0: Został mnichem.
1: Robot został mnichem.
0: Aha.
1: To pewnie ten robot z procesorem 64-bitowym.
0: Przepraszamy, to był żart dla tych, którzy zdawali rozszerzoną informatykę na maturze.

0: Eminem i Houdini, czyli drobne czary-mary muzyczne w RMF Max. W kanale nadawczym będziemy dalej czarować. Pojawi się Somber, pojawi się Katy Perry. Będzie miło, sympatycznie, bo będzie też piosenka o tym, co robicie w weekend. RMF
1: Max. A wiemy to, bo nam to napisaliście i dzięki. I fajnie, żeście napisali.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

aplikacją tylko 4,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 5,99. Limit w aplikacji maksymalnie 3 sztuki. Polski pomidor żółty jedynie 11,99 za kilogram. Płyn Domestos 700

0: 50 ml. Po aktywacji kuponów aplikacji tylko 7,99 za sztukę. A olej polski 1 litr jedynie 6,99.
1: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
13: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu będzie pochmurny, chłodny i deszczowy. Termometry w Białymstoku pokażą 9 oczek na plusie. W nocy 8 stopni nad zerem i przelotny deszcz. Co do weekendu, nie liczcie na ładny i ciepły weekend. W sobotę na termometrach 11, w niedzielę 15. W sobotę są możliwe drobne przejaśnienia i rozpogodzenia, ale może też popadać. Niedziela pochmurna i bez opadów.

0: Jeszcze ciągle można nam napisać, jaki macie plan na weekend. Już nie zdążymy tego umieścić w piosence, ale chętnie się dowiemy, co tam u was.
1: Albo opowiemy innym, to też się może wydarzyć. Tymczasem posłuchajcie, jakie plany na weekend mają słuchacze RMF Max.

0: się i tak tam spotkasz Polaków.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: I bardzo dobrze. Z Polakami najlepsza impreza.
4: Trochę
3: w Czechach, super.
4: Trochę Czecha też nie zaszkodzi na imprezie, nie? Jakby...
3: To się da zmiksować wszystko.
4: To się... Tak, okej. Okay. No i super. No i to mi się po to jest super przepis na weekend. Do tego jeszcze puśćcie RMF Max i w ogóle będzie klasa.

0: Za nami modelki i Miss Dior, a przed nami Mister Enrique, który już jutro gra koncert, a my mamy dla was ostatnie bilety.
1: Warto o to zawalczyć, bo to będzie epicki koncert w Gdańsku. Możecie tam być, zostańcie z nami w RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200.

0: Mamy coś idealnego. Tylko teraz w naszej Ladzie Mięsnej czeka na Ciebie po dudzie z kurczaka w super cenie. Jedynie 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Arhelan.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Masz psa albo kota? Jeśli tak, daj głośniej radio. Powiatowy lekarz weterynarii wydał ważny komunikat dla właścicieli czworonogów.
1: Białystok i ościenne miejscowości są zagrożone wścieklizną. Wszystko przez pierwszy od ponad dekad wykryty przypadek tej choroby u jenota, którego znaleziono na białostockich dojlidach. Rozporządzenie nakazuje mieszkańcom Białegostoku, ale też na przykład Kleosina czy Olmont, zaszczepienie swoich pupili oraz trzymanie psów na smyczy lub w zamkniętych ogrodzeniach. Koty natomiast należy trzymać w domu. Wszystkie koty starsze niż 3 miesiące muszą być zaszczepione. Służby apelują też o ostrożność. W przypadku ugryzienia lub zadrapania przez zwierzę należy szybko obmyć rany mydłem i skonsultować się z lekarzem. Nie należy też dotykać obcych zwierząt.
0: Informował Robert Bońkowski. I już zdecydowanie przyjemniejszy temat. W RMF Max przypominamy, że poszukiwani są budowniczowie mostów pomiędzy nauką a biznesem. Białostocka Fundacja Technotalenty szuka osób i instytucji, które działają na rzecz rozwoju innowacyjności Podlasia. Właśnie otworzyła czwartą edycję konkursu Pomosty Przyszłości. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. Ponad 100 wydarzeń naukowych przygotował Uniwersytet w Białymstoku na rozpoczęty już Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości. Najwięcej wydarzeń Uniwersytet przygotował na wtorek, 12 maja.
2: To jest nasz dzień, Dzień Uniwersytetu w Białymstoku. Zapraszamy serdecznie, między innymi na kolorowe, chemiczne czary Mary, których uczestnicy zobaczą ciekawe eksperymenty jak ducha w butelce, chemiczne świetliki czy chemiczny wulkan. Zapraszamy do ziołowego zakątka, gdzie poznamy gatunki roślin o właściwościach leczniczych oraz te, które warto mieć w domu.
0: A zapraszała profesor Agnieszka Piekutowska z UWB, a festiwal potrwa do 17 maja. W RMF Max muzyczny akcent. Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną. Up to Date Festival zagra w ostatni majowy weekend w dwóch lokalizacjach, w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. Tradycyjnie zaplanowano salon ambientu.
3: Piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00. Po godzinie 22.00 uczestnicy salonów będą mogli udać się za pośrednictwem chociażby komunikacji miejskiej, 3-4 przystanki w stronę Dojlit prosto i jesteśmy w Parku Lubomirskich. Czy nie brzmi to pięknie?
0: Mówił dyrektor festiwalu Jędrzej Dądziło. A na koniec krótko informacja dla książkowych moli. Biblioteka Uniwersytecka imienia Jerzego Giedroycia zaprasza na kolejny wiosenny kiermasz książek. Rozpocznie się w poniedziałek 11 maja i potrwa 6 dni. Kiermasz odbędzie się w Bibliotece Głównej przy Ciołkowskiego w Białymstoku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na weekend. No, na pewno nie będzie to ciepły weekend. W sobotę na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy maksymalnie 11 kresek, w niedzielę 14. W sobotę pogoda mieszana, a to oznacza, że może przelotnie popadać. Mogą się też pojawiać drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. W niedzielę władze na niebie mają już całkowicie przejąć chmury. W poniedziałek na termometrach znów mamy zobaczyć 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: RMF Max, hity na max.
6: Matura z biologii dzisiaj była i ja chciałem przekazać najważniejszą lekcję biologii, jako że jest maj, Polska.
7: Polska, tak, to mam ustalone.
8: Poczuj dobry beat.
6: Jak jesteś na grillu i zaczyna padać, to nie jesteśmy z cukru. I to jest najważniejsza informacja biologiczna, jakiej potrzebujesz. Nie jesteśmy z cukru.
7: Biologiczno-chemiczna.
6: Tak. No. Dzień dobry, Michał Siwek.
7: Natalia Kawałek, a za chwilę jeszcze Enrique też się będzie z wami witał. Zostańcie.

0: Certonelli Furtado, co za klasyk, co za czasy, co za dzień w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Nelly zażarła, ale wiemy, że bardziej zażre za chwilę Enrique Iglesias, który jutro w Gdańsku gra koncert. Koncert, na który tak się składa, mamy jeszcze dwa ostatnie bilety.
0: No i czas o nie zawalczyć. Ludzie piszą do nas, drzwiami i oknami walą. Mówią, że walczą od tygodnia o te bilety, wygrać nie mogą. Można dziś po raz ostatni zawalczyć, nawet trzeba. A zadanie jest dziś do wykonania proste, żeby wejść do gry o te wejściówki na koncert Enrique Iglesiasa.
2: Bo kto prawdziwym fanem albo fanką Enrique jest, ten wie, że on dzisiaj obchodzi urodziny. A jak są urodziny, to trzeba je jakoś, no właśnie, tak, poświętować, tak. Jakoś złożyć życzenia, coś zaśpiewać.
0: I ja powiem jak moja mama. Nie musisz nic kupować panu Enrique. Narysuj mu laurkę.
2: No właśnie, to jest zadanie, które oceniać będziemy tylko my, więc możecie nagrać jakąś głosówkę, jak coś śpiewacie, Enrique. Możecie napisać piękne życzenia, ale jeżeli narysujecie laurkę i wyślecie nam na Messengerze RMF Max, to szanse na to, że właśnie was wybierzemy do finału naszej zabawy, są największe.
0: Są za to punkty bonusowe, nie będziemy ukrywać. Czekamy na laurki dla Enrique Iglesiasa. Wejściówki na jutrzejszy koncert są dziś do zgarnięcia. Messenger RMF Max.
2: Spieszcie się.

0: Laurka to własnoręcznie wykonana najczęściej przez dzieci kartka z ozdobami, rysunkami, wycinankami i życzeniami wręczana bliskim z okazji świąt. To nie musi być piękne, to musi być od serca.
1: Tak, musicie potraktować Enrique Iglesiasa, jakby był waszym bliskim, bo jest bliski waszemu sercu i my doskonale o tym wiemy, nawet jeżeli zaprzeczacie. Enrique Iglesias gra jutro w Gdańsku. Możecie wygrać jeszcze wejściówki, które my mamy i chcemy wam rozdać. Tylko trzeba panu Enrique złożyć jakieś piękne życzenia z okazji jego dzisiejszych urodzin.
0: 51. Wiecie, jakaś laureczka, coś to może być narysowane długopisem. Chodzi o to, żeby to było serce, właśnie serce tam może być. Zaskoczcie nas. Co macie pod ręką z tego laurkę zróbcie.
1: Szczere,
0: wtedy...
1: niech to będzie szczere. Tak. Niech to płynie z waszego, właśnie tego, tej komory serca, w której mieszka Enrique.
0: On mieszka we wszystkich komorach serca?
1: We wszystkich naraz?
0: Na pewno.
1: Wow. Stąd wiadomo, że kochasz Enrique. RMF Max. RMF Max. Autor najpiękniejszej laurki dostanie szansę na zawalczenie o te wejściówki.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Piąteczek, czyli czas na nowości na liście Hot Bands. Właśnie tak wchodzimy w weekend. Trochę Afro House'u i trochę Latino. Topic i Karol G w numerze Sorry Papi.
3: Hot Bands Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: ale to buja, ale to jest dobry beat na piątkowy wieczór. RMF Max z wami jest w 6:30, a z nami Agnieszka. Dzień dobry, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam. A dziękuję, wróciłam z pracy, właśnie jak zwykle słucham waszego radia.
0: Klasa!
2: O, super!
0: Idealny piątek, lepiej bym go sobie nie wymarzył. Agnieszka, a czy spodziewałaś się, że dzisiaj wieczorem coś takiego wspaniałego cię spotka, jak szansa na zawalczenie o wejściówki na jutrzejszy koncert?
1: Nie, no bo tak was słucham, ja tak nie potrafię rysować i tak szybko narysowałam taką ładną laurkę.
2: Agnieszka, co nie potrafisz? Co nie potrafisz? Pięknie narysowałaś pieska, piłkę, napisałaś I love Enrique, podpisałaś, że pies to pies, piłka to piłka.
0: To mnie totalnie rozbroiło.
2: I to jeszcze na karteczce samoprzylepnej. To wygląda jak laurka, którą mogłabym zrobić, mając, nie wiem, pewnie 5 lat i dać babci. I ona byłaby szczęśliwa.
0: Kluczem do mojego serca tej laurki było to, że jak jest I love Enrique, potem jest pies i piłka i poniżej jest jeszcze napisane: one też są moją miłością. Wspaniałe. Wow. Agnieszka, dobrze, to jedyne co pozostało, to jeszcze rozwiązać quizy z wiedzy o Enrique.
2: Matura z Enrique, to jest bardzo poważna rzecz, bo była matura z polskiego, tak, z angielskiego, dzisiaj z biologii, to jeszcze matura z Enrique. Czy jesteś gotowa?
1: Słucham.
2: No dobrze, to pierwsze pytanie, skoncentruj się, to jest kategoria Enrique alfabetyczny. Ile liter E jest w imieniu i nazwisku Enrique Iglesias?
1: 3.
2: Bardzo dobrze.
0: Ty to już chyba miałaś policzone, bo ja sam tak szybko nie umiałam policzyć tego.
1: No mam laurkę przed tobą.
2: To jest ściąga, ale dobra, zaliczamy. Dzięki. Pytanie drugie, kategoria Enrique filmowy. W jakim filmie wystąpił Enrique Iglesias? A. 365 dni, B. Killer, C. Desperado.
1: Ten pierwszy film.
2: 365 dni, ten polski?
1: Nie, Desperado, co ja mówię tam.
0: Co ty mówisz?
2: To mówisz Desperado?
1: Tak.
0: Dobrze mówicie.
2: No to jeszcze kategoria Enrique romantyczny. Czy Enrique jest teraz tak? A. W związku od 25 lat. B. Liczę, że kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. Czy C. To skomplikowane.
1: Nie, jest w związku od 25 lat.
0: Tak jest!
2: Tak! Ale kto wie, może kogoś spotka na koncercie w Gdańsku. To jest niewykluczone.
1: No na pewno mnie.
0: Niewykluczone?
2: Jaka cwana, już wie.
0: Że jego pies i piłka też są jego miłościami. Dobrze, Agnieszka, teraz Enrique dla was wszystkich, ale ty jako jedna z nielicznych będziesz miała szansę zobaczyć go jutro na żywo i to jest piękne. Gratulujemy.

0: Już wiemy, kto ma plany na weekend. Pójście na koncert Enrique Iglesiasa. A jakie wy macie plany i czy będzie do tego sprzyjała pogoda? No to zaraz w prognozie się przekonamy.
1: Mam nadzieję, że będzie sprzyjała, bo ja mam plany. Na przykład chciałabym umyć okna. Czy warto to robić? Za chwilę usłyszycie w prognozie.
0: Nigdy nie warto, Natalia.
1: Nie warto, moim zdaniem,
0: po prostu.
1: Bez prognozy.
2: Reklama. Panie Burnyka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na weekend. No, na pewno nie będzie to ciepły weekend. W sobotę na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy maksymalnie 11 kresek, w niedzielę 14. W sobotę pogoda mieszana, a to oznacza, że może przelotnie popadać. Mogą się też pojawiać drobne przejaśnienia i rozpogodzenia. W niedzielę władze na niebie mają już całkowicie przejąć chmury. W poniedziałek na termometrach znów mamy zobaczyć dwudziestki.

0: Ja pamiętam doskonale, jak Justin Bieber wydawał ten numer, jeszcze go świat nie lubił, jeszcze miał takie dajcie spokój, co to za chłopak, a teraz co? Wielki powrót, cały świat się do tego buja i jest miło, jest sympatycznie, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
1: Ale to prawda, jeszcze w tamtych czasach nie pomyślałbym, że Justin Bieber stanie się taką historią, never give up, nigdy
0: prawda?
1: Się nie poddawaj i w zasadzie trudno teraz znaleźć człowieka, który by na pana Justina psioczył. Pięknie, pięknie.
2: Max. Hity na maksa.
1: U nas tymczasem Alok Ziba i Portugal The Man w numerze Dive Into The Ocean. Kontynuujemy dobry vibe w RMF Max.
0: I też nie psioczymy.

0: z tego, że mamy załamanie pogody, skoro grają numery takie jak ten i człowiek czuje lato momentalnie?
1: Nieważne, czy pogoda się załamuje, czy nie, ważne, żebyśmy my się nie załamywali. Ja w ogóle biorę przykład z pana Cristiano Ronaldo. Piękna ta jest historia.
0: Wysoko zawieszona poprzeczka pewnie, przy okazji.
1: Tak, słyszeliście być może. Tysięczny gol w karierze. Pułap, którego nikt inny tak naprawdę nie jest w stanie osiągnąć.
0: A on tam idzie.
1: A kibice po takim rekordzie zaczynają śpiewać na trybunach. Messi! Messi! I co robi pan Ronaldo wtedy?
0: Dyryguje.
1: Zaczyna tańczyć.
0: Tak. On z tym nie ma żadnego problemu, ale wiesz, on by mógł pójść i im tam po prostu nakopać, a on się woli skupiać na kopaniu jednak piłki i na kopaniu tylu goli, ile trzeba.
1: Piękne. Dystans, radość z gry, radość z życia. Tego również wam w ten weekend życzymy. Ale póki co jeszcze warto zostać z nami, bo zaraz niezwykłe rzeczy. Zaraz między innymi premiera nowego numeru Roxy Węgiel.
0: A to jest Max. Bardzo dobry numer.
1: To jest dobry numer. To zostańcie z nami, bo warto, bo będzie się działo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Kiedy ściany są ocieplone, a okna i drzwi szczelne, ogrzewanie mieszkań kosztuje mniej. Sfinansuj termomodernizację budynków wielorodzinnych unijną pożyczką z Banku Ochrony Środowiska. To pożyczka ze stałym, preferencyjnym oprocentowaniem od 1 do 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych. Sfinansujesz nią nawet 100% inwestycji. Dodatkowe informacje.
1: Za minimum 200 zł zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam ponownie i zapraszam. Lekarze UDSK w Białymstoku alarmują. Coraz więcej dzieci trafia do szpitala po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Od początku maja hospitalizowano już 10 małych pacjentów. Najmłodszy miał zaledwie 9 lat. Najczęstsze obrażenia to złamania rąk i nóg oraz urazy głowy. W związku z rosnącą liczbą ciężkich urazów, lekarze UDSK zapowiadają, że będą zgłaszać policji każdy przypadek dziecka do 12 roku życia poszkodowanego podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Tymczasem leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Ściółka jest skrajnie sucha, mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a opadów deszczu w ostatnim czasie jest jak na lekarstwo.
2: Niestety nie mamy wpływu na opady deszczu. W związku z tym to, co możemy zrobić, to system ochrony przeciwpożarowej lasów państwowych i ten tutaj w Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku w ubiegłym roku kosztował 9 milionów złotych. Jesteśmy przygotowani na te pożary, ale wiadomo,

0: Wiadomo, pożar to jest zjawisko, żywioł, który jest zagrożeniem nie tylko dla lasu, ale też dla mienia i dla życia ludzkiego. Mieliśmy tego przykład w Lasach Lubelskich.
1: Stąd też apel leśników.
0: Ogromny apel do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności, odwiedzając tereny leśne.
1: A apeluje rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Ewelina Szklarzewska. O tym, jak sucho jest w lasach, przekonali się ostatnio policjanci z komisariatu w Łapach. Wracając z zajęć strzeleckich, zauważyli kłęby dymu unoszące się nad lasem. Paliła się ściółka leśna. Do czasu przyjazdu straży tłumili ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji pożar nie rozprzestrzenił się na większy obszar. I zupełnie zmieniamy temat. Mieszkańcy Podlasia coraz dłużej przebywają na L4. ZUS opublikował dane za rok 2025.
2: W województwie podlaskim w ubiegłym roku wystawiono ponad 532 tysiące zwolnień lekarskich dla osób ubezpieczonych w ZUS-ie z tytułu choroby własnej, co przełożyło się na 5 800 000 dni absencji. W porównaniu z 2024 rokiem liczba dni nieobecności w pracy z powodu choroby wzrosła o 45 tysięcy, a liczba wydanych zaświadczeń lekarskich zwiększyła się o 8300.
1: Mówiła nam rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka. Zbliża się ta noc, której nie można przespać. Wiemy już, jak będzie wyglądać Noc Muzeów w Białymstoku. 16 maja swoje drzwi otworzą m.in. miejskie i wojewódzkie instytucje kultury, muzea, galerie, uczelnie oraz inne miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. W programie znalazły się wystawy, warsztaty, koncerty oraz liczne aktywności dla dzieci i dorosłych. To będzie również ważna i symboliczna noc dla Muzeum Wojska w Białymstoku, które 16 maja zakończy działalność wystawienniczą przy ulicy Kielińskiego.
3: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: 2 majowy weekend nie przyniesie nam pięknej i słonecznej pogody. Nie będzie też ciepło. Na termometrach w Białymstoku w sobotę zobaczymy maksymalnie 11 kresek, w niedzielę 15. No i przygotujcie się raczej na pogodę kapryśną. Na sobotę meteorolodzy zapowiadają trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale zapowiadają też słabe i przelotne opady deszczu. Niedziela sucha, ale władze na niebie mają mieć chmury. W poniedziałek na termometry mają wrócić 20.
4: Minuty po godzinie 19 to jest dobry czas, żeby wam powiedzieć, ile dobrej muzy się u nas pojawi, również tej premierowej, premiera już za parę chwil na naszej antenie.
5: Ile?
4: Ty mnie teraz pytasz o matematykę, człowieku, czy ty jesteś poważny? Czekaj, szybko to policzę. 9 minut. 9,5 nawet tak. 9,20, no.
5: Wytrzymam.
4: No i fajnie.

0: Trochę nostalgii wlane w serduszko, a ta nostalgia niesiona przez muzykę jest najpiękniejszą nostalgią. To Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.
1: A my teraz chcielibyśmy wam trochę w serduszko i w uszko wlać nowości, bo mamy dla was numer, który wyszedł dosłownie dzisiaj i już grzeje na streamingach i mamy nadzieję, że was rozgrzeje teraz przy radiu. Polecam dać głośniej, jeżeli jesteście fanami albo Roxy, albo Łajciora, albo jednego i drugiego, bo to jest świeżynka właśnie od nich.
0: Pięknie ogłosili tę współpracę. Wspólne zdjęcie pod kultowym napisem Hollywood w LA. No i zapłonął internet, zapłonęły serca fanów i dostajemy dzisiaj numer Chciałam Ciebie Więcej.
1: Premierowo w RMF Max, a jeżeli chcielibyście na żywo, premierowo ten duet usłyszeć, to i ING Silesia Beats tam będzie można to zrobić. Bilety na ten event będziemy dla was mieć.
0: To słuchajcie, premiera w RMF Max. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
1: I ostrzegamy przy okazji, Roxy w takim bardziej rockowym, mrocznym, może delikatnie wydaniu, na pewno mocniejszym niż zwykle.

0: Co za piękni ludzie o pięknych głosach. To Rose w towarzystwie Bruno Marsa. Apyty w RMF Max.
1: Chociaż z tego co wiem, rodzice ich szczerze nienawidzą, bo dzieciom ten numer się mocno wkręca i każda jazda do przedszkola to zazwyczaj jest właśnie słuchanie Apyty w kółko i w kółko i w kółko i rodzicom już to wychodzi wszystkim.
0: To nie jest takie złe, przypominam wam Baby Shark
1: Tak, zawsze mogło być gorzej, to
0: prawda.
1: Mogło być gorzej, ale w życiu może być też lepiej. Czasem jest tak, że człowiek przegrywa, czasem później wygrywa dzięki temu. I tak było w przypadku pewnego Niemca, który pojechał na wakacje i tam była walka o leżaki, taka klasyczna.
0: Klasyka, no. Absolutna.
1: I on przegrał z kretesem.
0: Żadnego leżaka przez cały tydzień ani dla siebie, ani dla swojej rodziny nie wywalczył i mówi, tak być nie będzie. Nie ma leżaka, nie ma pieniążków. I poszedł do biura podróży, zażądał zwrotu. Biuro podróży oczywiście... Skończyło się to wszystko w sądzie, ale uważajcie, bo ten Niemiec wygrał. I wygrał 4000 zł odszkodowanie za to, że nie miał leżaka na wakacje.
1: Co jak cyk będzie na kolejne wakacje, na których też się będzie mógł z kimś sądzić?
0: Ja też. Ja też proszę o wakacje, po których mogę iść do sądu. Wymarzone wakacje dla Polaka.

0: proszę, ja co robię już osła twoja mama dobrze wie od dawna, że wcale nie robisz poważnych rzeczy w pracy.
1: No to zróbcie osła. Messenger RMF Max, głosóweczka, czekamy. Dzień osła trzeba jakoś uczcić.
0: Jakoś go oślić? Coś?
1: Już zostaw. Już się skompromitowaliśmy. Znaczy ja przynajmniej. Ty już nie musisz.

0: Przywitamy na festiwalu osłów.
1: W galaktyce osłów.
0: W galaktyce osłów. Dziś dzień osła i postanowiliśmy z tej okazji robić osła. I to jest bardzo logiczne, tu się wszystko zgadza. Nie zadawajcie więcej pytań. Oto osły RMF Max.
2: Ziemano, ziemano, gorąco pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Może osła nie zrobię, ale... A jednak zrobiłem.
0: A jednak zrobił.
1: Bardzo ładnie zrobił, no.
0: Bardzo to był ładny osioł. To taki osioł ziewający.
1: Albo z czkawką ewentualnie.
0: Trochę
1: coś
0: tak.
1: Coś mu dolega na pewno. A ten to się wkurzył
0: nie,
1: strasznie.
0: To jest osioł, który marzy o karierze jako kierunkowskaz.
1: Tak.
0: Tak.
1: Tak, ale nie w BMC. A temu co, osioł, to nie wiem.
0: To jest osioł z astmą, przysięgam.
1: Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Jest piątek wieczór, a wy robicie osła w RMF Max. Ja za to kocham.
0: Boże,
1: was,
0: my nigdy
1: wszystkich.
0: Nie dostaliśmy tylu wiadomości na Messenger, przysięgam. Przecież Facebook to już do nas pisze, żebyśmy przestali, bo oni nie wiedzą, co się dzieje.
1: Zaraz dostaniemy bana za to. Ale nie szkodzi.
0: Dziękuję.
3: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800.

0: Do obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danio tutaj jest 100-krotka.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl

Drugi majowy weekend nie przyniesie nam pięknej i słonecznej pogody. Nie będzie też ciepło. Na termometrach w Białymstoku w sobotę zobaczymy maksymalnie 11 kresek, w niedzielę 15. No i przygotujcie się raczej na pogodę kapryśną. Na sobotę meteorolodzy zapowiadają trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale zapowiadają też słabe i przelotne opady deszczu. Niedziela sucha, ale władze na niebie mają mieć chmury. W poniedziałek na termometry mają wrócić dwudziestki.

0: I takie nowości to my szanujemy i wy szanujecie również. To Gibbs i Win w RMF Max tuż przed godziną 20.
1: My mamy wina, ale to nie nasza wina, że ten program się już kończy. Kanał nadawczy, dziękujemy bardzo za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek. To było piękne spotkanie z osłami. Nami, wami, wszyscy jesteśmy dzisiaj osłami w Dniu Osłów.
1: Dzień Osła dziś celebrowaliśmy. Kto słyszał, ten słyszał i na zawsze w naszym sercu osły. Do usłyszenia, Graba za chwilę w RMF Max. Pa!
2: W końcu on nadszedł. W końcu jest on, w końcu jest piątek, a my w RMF Max Podlasie zrobimy absolutnie wszystko, żeby ten piątek był jeszcze lepszy i żeby w ogóle cały weekend był bardzo dobry, no bo przecież my jesteśmy od tego, żeby wam poprawiać nastrój, na przykład propozycjami imprezowymi. Zaczynam od klubu Rokoko 2.0, bo dzisiaj impreza od 22.00, piątek z kołem Fortuny. Jeżeli jesteś przy okazji kobietą, to masz przy okazji wstęp przez całą noc za darmo, podobnie zresztą jak jutro. Jutro impreza, która się nazywa Panie Przodem w Rokoko, panie wchodzą za darmo i panie mają specjalne zniżki na barze, ale do 23.00, a sama impreza startuje od godziny 22.00. Niebo, słońce i do tego jeszcze najlepsza impreza. To oczywiście propozycja od Sky Clubu, który dla was proponuje imprezę już w najbliższą sobotę. Od 22.00 można się u nich bawić, no chyba że chcielibyście się wybrać także dzisiaj. To na pewno dzisiaj też coś w Sky Clubie znajdziecie. Wystarczy się wybrać od 22.00.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: No w końcu najpiękniejszy wieczór tygodnia. Ja wiem, że będą dyskusje, że to sobota. Nie, to jest oczywiście piątek. No to zaczynamy nasz wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości, premiery. Za chwilę Sony Fodera, a zestawienie otwiera ten duet. Christian Marci, Reverend House, taka petarda, Fast Cars and Superstars.
0: RMF Max 10. Numer 10.

choć czegoś dobrego. Przed chwilą w poczekalni listy Hop Benz nasz nowy wykonawca, Daydream Affiliate, i jego playback twierdzi, że jego muzyka ma hipnotyzować i to się chyba sprawdza. Czy śpiew Alexa Warrena hipnotyzuje fanów? Na pewno tak. Alex

0: kończy piątek na miejscu 9. Fever Dream.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

są takie miejsca w naszym kraju, w szczególności wysoko na północy, nad samym morzem, gdzie chłodno i wieje, gdzie ludzie, mimo że niby wiosna, to jednak musieli wrócić do czapek. Taka wiosna, ale trochę zima, ale to ma się pozmieniać. O czterech porach roku był to hicior. Wiktor Waligura piątkowo debiutuje na liście Hot Bands na miejscu ósmym. Teraz numer, który polecam wam na słoneczną wiosnę. Tak, tak, rzepaki już żółte, coraz wyższe. Można sobie robić jeszcze zdjęcia w rzepaku, a nawet trzeba w ten weekend. Marshmello i Thomas Rhett, nasza nowość w RMF Max. Where we go.

0: Jeśli mama jest DJ-ką, tata jest DJ-em, no to Alok jako synek to chyba też musiał zostać DJ-em. Nie obrał zawodu stolarza, a nawet brat też miksuje. Alok i Khalid, Dive Into Me, to 7-5 na liście Hobbence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Somber, no i będzie house'owa petarda sezonu. Duet Another w numerze Talk To You. Max.
1: Sponsorem programu Hobbence jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Panie Burnyka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
5: To przecież to jest ten film teraz.
4: Serio?
5: Bez kitu.
6: Nowy film twórców Minionków.

0: tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

nasze modelki na razie w poczekalni listy Hot Bands. Rok temu tańczyły, śpiewały na naszej trasie Latro Maxa. Wystartowaliśmy kolejny sezon, jesteśmy po imprezie w Gorlicach, a w przyszły weekend będziemy w Pile. Teraz coś z zaproszeniem DJ Ola, która też będzie w Pile na naszej imprezie, miksuje takie klimaty. To holenderski duet Another Talk To You, chyba tylko pierwsza piątka.

Wolicie Johna Samita takiego bardziej drum and bassowego z Chainsmokers, czy Johna Samita takiego progresywnego, lekko trensowego Shades of Blue z Julią Church? Jego nowości przed chwilą, a jest jeszcze taki house'owy, a nawet deep house'owy John Summit. To DJ o wielu twarzach. Jesteśmy coraz bliżej piątkowej jedynki na liście Hot Dance, teraz w RMF Max. White i przyjaciele, coraz wyżej, coraz lepiej, imprezowe California Love.

Słuchajcie, umówmy się, że damy mu jeszcze ten weekend, żeby pojawił się w zestawieniu listy Hobbensa, jak nie, no to nie wiem, czy będziemy czekać. Kaszmir, do tego tańczę. Ultra Love czeka na twój głos też, rmfmax.pl. Na trzecim przy piątku White, California Love. Na drugim Damiano David, The First Time, wrócił i to tak wysoko. A na miejsce pierwsze, tak właśnie zaczyna się weekend, no nie mogło być inaczej, wraca Gordo, Loco Loco Contigo, nasza nowa jedynka. One. One. One. One. One. Numer

0: Choco Gordo 1, tak otwiera weekend na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami. Będzie nowość, jaką przynosi Anima, także Faithless. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: W końcu on nadszedł, w końcu jest on, w końcu jest piątek, a my w RMF Max Podlasie zrobimy absolutnie wszystko, żeby ten piątek był jeszcze lepszy i żeby w ogóle cały weekend był bardzo dobry, no bo przecież my jesteśmy od tego, żeby wam poprawiać nastrój, na przykład propozycjami imprezowymi. Zaczynam od klubu Rokoko 2.0, bo dzisiaj impreza od 22.00 piątek z kołem Fortuny. Jeżeli jesteś przy okazji kobietą, to masz przy okazji wstęp przez całą noc za darmo, podobnie zresztą jak jutro. Jutro impreza, która się nazywa Panie przodem w Rokoko, panie wchodzą za darmo i panie mają specjalne zniżki na barze, ale do 23.00, a sama impreza startuje od godziny 22.00. Niebo, słońce i do tego jeszcze najlepsza impreza. To oczywiście propozycja od Sky Clubu, który dla was proponuje imprezę już w najbliższą sobotę. Od 22.00 można się u nich bawić, no chyba, że chcielibyście się wybrać także dzisiaj. To na pewno dzisiaj też coś w Sky Clubie znajdziecie. Wystarczy się wybrać od 22.00.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Stuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: No i pięknie, po prostu beautiful. Anima i jego nowość przed chwilą w RMF Max. Jest pięknie, no bo przecież wystartowaliśmy weekend. Wieczór należy do nas, będzie dużo dobrego bitu. Tak mnie naszło. Może Calvi i Remi za kilka minut, kto by chciał? Explosion. Okej, okay, jest piątek, będzie impreza teraz. Kukę i Francis.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i...

Większą sławę. Calvi i Remi, słynne Explosion. Pojawiły się nawet różne ciekawe remiksy ostatnio. A ja wciąż mam problem, kiedy widzę ten duet, to wciąż się mylę. Nie wiem, który to Calvi. Nie Calvin Klein, tylko Calvi. Nie wiem, który to Calvi, a który to Remi. Trzeba chyba odrobić pracę domową. Teraz klubowe nowości, które polecam na weekend w RMF Max. To brazylijski duet bracia z projektu Dub Dogs. How Does It Feel? Trochę klasyki i trochę współczesnego brzmienia.

0: Smolasty piątkowo-imprezowo w RMF Max, jego sezon. No, startuje sezon na koszenie. Skoro trawa już trochę wysoka, to koszą. A naukowcy, słuchajcie, odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy poprawia nastrój. Ja myślę, że nie trzeba do tego naukowców. Może jest głośno jak koszą, ale później jak to wszystko pięknie pachnie. No jest sobota, będą kosić, ale na razie w piątek wieczorem tańczymy za chwilę Meduza. Wróci też duet Axwell Ingrosso.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

koncercie w RMF Max Yearbox i jego Graceland, także na urodziny. Kto świętuje, zawsze możecie napisać do graby na rmfmax.pl. Świętuje Karolina, którą pozdrawia siostra Ola. Kochana siostra, pamiętaj, 30 urodziny są wyjątkowe, mimo że wiele osób się ich boi, ale najlepsze przed tobą. Nie przestawaj być sobą, spełniaj marzenia i wszystkie przeciwności traktuj jak lekcje. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowa. Twoja siostra, no to siostry dla was piątkowo, urodzinowo. Filipek, Nel i Jonathan w RMF Max.

Halo, to Eben tworzy niesamowity klimat i takie numery miksuje także nasza Ola Bieniarz z RMF Max, która występuje na naszych imprezach Lato na Maxa wraz z gwiazdami, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie także z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Krzyży, Trzech Króli, Grubson, Cymsu, Zalia, Napoli, Mortalcio, Posti, Fausti. Najbliższa impreza w przyszły weekend, dokładnie w sobotę w Pile. Kto będzie, sprawdzicie na rmfmax.pl. Teraz gościu, którego nie będzie, ale rządzi na liście Hop Bands. To Tame Impala w remiksie Jenny Dracula.

0: Agnieszka przyzwyczaiła nas do takich, wiecie, lirycznych, romantycznych opowieści, ale tutaj tak bardzo imprezowo, tanecznie, słonecznie i na wiosnę dwa dni, no przed nami dwa dni weekendu, proszę to wykorzystać na maksa. Można się także ponudzić, posłuchać dobrego bitu. W piątek wieczorem wróci Slim Shady, a za chwilę Kungs i jego Galaxy. Będzie też nowość od Kaiko i coś dobrego od Gipsa.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF

Można zrobić jeszcze, a propos treningu, skoro tutaj taka inspiracja, czy można jeszcze zrobić formę na lato? Może być trochę za późno, można zrobić taką mini foremkę na lato, albo taka propozycja od Graby, już dzisiaj zaczynamy robić formę na lato 2027, co wy na to? Teraz też na lato i dla tych, co za kółkiem, z RMF Max, wieczorowo Gibbs, jego Drive, no to jedziemy. Potrzebna.

Czy pamiętacie jeszcze te dziewczyny? Miały zastąpić Spice Girls i trochę im się to udało. To dziewczyny z Girls Bandu Sugar Babes i wielki hicior Push the Button. Teraz coś świeżego na wiosnę i na lato z RMF Max. To Jennifer Lopez i David Guetta. Ja sprawdziłem, czy willa Jennifer Lopez jest jeszcze do kupienia. Tak, tak. Jennifer Lopez wystawiła i obniżyła cenę o 10 milionów dolarów. Jest okazja, jest promocja. JLO i David Guetta teraz. Save Me Tonight.

Sofia Loren, Tymek, piątkowo-weekendowo. Mam do Was także weekendowe wiadomości z Japonii. Sprawdziłem dzisiaj, doczytałem, że tam coraz więcej osób wynajmuje sobie przyjaciół do zdjęć. To taki nowy trend. Wszystko po to, żeby lepiej wyglądać w social mediach. Czyli nawet samotność ma dzisiaj filtr, dobry kadr i na samotności też ludzie zarabiają. A propos zdjęć, chciałbym mieć zdjęcie z tą dziewczyną, bo to będzie jej sezon. To Jazzy i DJ Spritz. Od razu słychać, że jest piątek. Can't deny it.

Nie mówię tak, nie mówię nie, to Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, bity, przy których raczej nie zaśniecie o tej porze, a badania pokazują, że ludzie wydają więcej pieniędzy, gdy są niewyspani, dlatego zakupy po północy kończą się czasem gorzej niż impreza w środku nocy, tak więc po północy nie kupujemy, zostawiamy to na rano, a żeby nie zasnąć za szybko, kolejna nowość. Ale Farben wraca, polecam wam jego Body Talk, świeża nuta w RMF Max.

Jako mąż i nie mąż. A gdzie jest mój mąż? No nie mój, tylko jej. Ray szukała swojego. Where is my husband? Podobno mamy polską Ray. Tak twierdzi Karina Nicińska, która zaprasza na próbę mikrofonu w niedzielę o 22:00. Dużo premier polskiej gwiazdy. Karina twierdzi, że nasza polska Ray jest tutaj u nas w domu i to Natalia Mujanga, której posłuchamy w debiutach w niedzielę wieczorem. Ja będę obowiązkowo. Teraz też coś bardzo świeżego. Dziewczyny rządzą. Pink Panther i Zara Larsson na piątek w numerze Stateside.

0: Remedy Emanuel, no i piątek wieczór to także czas na odważne decyzje. Okazuje się, że po 22 ludzie często podejmują bardziej odważne decyzje w swoim życiu, dlatego nocne wiadomości zaczynające się od hej bywają niebezpieczne, bo nie wiadomo jak to się skończy. No to na odwagę Christian Marczy i Reverend House za chwilę, Fast Cars and Superstars, wróci też Ariana Grande.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2!
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

Nareszcie, nareszcie weekend. Piątkowo męskie granie orkiestra. Nowe męskie granie w RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie. Nareszcie piątkowo wieczorowo. Dopiero po 23. No w weekend to dopiero. Słuchajcie, a ile dni do wakacji? No bez weekendów to w ławkach tylko 34 dni. Czujecie to? Na lato także Swedish House Mafia. Wait so long.

Angel Mama, Jennifer Lopez robi nam piątek w RMF Max. Czy ktoś z was o tej porze jeszcze może na komputerze w pracy albo w biurze? No to proszę to szybko wyłączać dla zdrowia. Są nawet takie firmy, na przykład w Korei, gdzie wyłącza się komputery pracownikom po godzinach, żeby zmusić ich do odpoczynku, bo oni to tam naprawdę przeginają. No to już nie przeginajcie, posłuchajcie dobrej nuty. Nowość na weekend w RMF Max. Wraca do nas Oscar Metcalf, jego Sweet Nothings.

bujają się tłumy na imprezach modelek. Tutaj modelki i jeszcze ekipa oczywiście i Wersow też. Santa Cruz, jest piątek, wrzuć na luz. To z zaproszeniem na nasze Lato na Maxa, bo na naszej scenie modelki też przecież były. Kolejna impreza w przyszły weekend, w sobotę w Pile i na scenie Zalia, którą na pewno kojarzycie z wielu hitów przez ostatnie miesiące, Posti. I także nasza Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory z RMF Max. Może także ten, mógłbym się nawet założyć, że pojawi się w jej secie w Pile w sobotę, 16 maja. Andy Dust i jego Zokaria.

Sobel piątkowo-wieczorowo, może dla wszystkich, którzy z nami już w łóżku, tak powoli o tej porze. A wiecie, że podobno czerwone światło pomaga szybciej zasnąć, ale czerwone lampki w klubach zwykle prowadzą w przeciwnym kierunku. No teraz taka klubowa czerwona lampka. Nasza imprezowa nowość, John Summit i Chainsmokers rozpędzają się weekendowo w numerze All The Time.

czas podróży niż w codziennym życiu. No to jak nie jakaś dłuższa podróż, to może przynajmniej podróż do lasu, spacer w lesie albo w parku. Wiadomo, walizka, zachód słońca potrafią zrobić często lepszą robotę niż aplikacje randkowe, a skoro to sezon na miłość, to także nowy sezon. Sezon to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło. Macie go teraz.

Fajnie to odświeżyli Felix Jeni, Kaskada, Boy Jeremy. Takie bity piątkowo. Ciekawe, gdzie ten numer zatrzyma się jutro w podsumowaniu całego tygodnia na liście Hot Bands. Zapraszam Was w sobotę od 17. Wielka trzydziestka, nowości, premiery, których jeszcze nie słyszeliście. Można jeszcze głosować. Zapraszam, sprawdzajcie hity swoich faworytów na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram